0: pruskim, a plemionami pruskimi przed właśnie zakusami tych ostatnich. Prusowie atakowali coraz częściej te tereny należące do Polski, czyli Kujawy, czy też Mazowsze. No i przeciwko nim Konrad Mazowiecki wystawiał na początku coś, co nazywane było taką stróżą książęcą, czyli takich swoich wojów, ale okazało się to niezbyt skuteczne. Stąd też za namową swojego kuzyna Henryka Brodatego, który zarządzał Śląskiem, sprowadzono tutaj właśnie zakonników zakonu niemieckiego i oni, można powiedzieć krótko, w cudzysłowie, zrobili porządek. I od tego momentu w tych wszystkich lokowanych tutaj grodach, potem miastach, równolegle do ich rozbudowy, rozbudowywały się również fortyfikacje. Tak było w przypadku Torunia. Już od mniej więcej 1251-55 roku wokół naszego miasta zaczęły powstawać mury obronne wykonane z cegieł. To jest jeden z najstarszych tutaj na tych terenach tego typu zespołów. Co ciekawe, część tych najstarszych ceglanych fortyfikacji toruńskich się zachowała. Możemy je znaleźć przy ulicy pod Krzywą Wieżą, przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika. Tam jest taki odcinek, taki fragment murów obronnych nazywany murkami remorskimi. I okazało się na początku okresu powojennego, tak mniej więcej około 1946-1947 roku, po pracach konserwatorskich i pracach rozbiórkowych związanych z demontażem infrastruktury toruńskiej gazowni, która tam już w połowie XIX wieku się znajdowała, że ten odkryty wśród tej przemysłowej zabudowy fragment murów jest najstarszym na ziemiach Polski zachowanym ceglanym odcinkiem murów obronnych z gankiem na odsadzce. To jest taka dosyć skomplikowana nazwa, ale chodzi o to, że mamy mur obronny z takim chodnikiem, który znajduje się w górnej jego części, służącym do komunikacji żołnierzy, obrońców po tym murze w taki sposób, żeby jak najwygodniej tego miasta można było bronić.
1: Weszliśmy do Muzeum Twierdzy Toruń. Przed nami długi korytarz i kilka sal po prawej stronie. Pierwsza jest związana z samym początkiem twierdzy.
0: Tutaj mamy tak naprawdę informacje związane właśnie z tym najstarszym, jeszcze średniowiecznym systemem obronnym Torunia, z którego niestety zostało więcej fizycznie w terenie niż w dokumentach, w ikonografii. Tak się złożyło, że najstarsze widoki naszego miasta pochodzą dopiero z XVII wieku, z lat 30. XVII wieku, takie można powiedzieć kompleksowe, obejmujące całość. Natomiast w XVI wieku, jakieś 60-70 lat wcześniej, powstał tylko jeden rysunek przedstawiający panoramę Torunia od strony Wisły. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o okres średniowieczny, to możemy się tylko domyślać właśnie na podstawie zachowanych murów obronnych, fragmentów tych murów obronnych, baszt, czy też jakichś innych elementów należących do tej obronnej infrastruktury, jak to wszystko wyglądało. Stąd też tutaj na naszej wystawie mamy obrazki, mamy zdjęcia, mamy rysunki przedstawiające pozostałości tych fortyfikacji w XIX wieku. W latach 70., na początku lat 80. XIX wieku podjęto decyzję, że Toruń musi, tak można powiedzieć, nadążać za tymi największymi miastami niemieckimi, więc w miejscu fortyfikacji, które tak naprawdę już takim ciasnym, bardzo niewygodnym dla miasta gorsetem otaczały toruńską starówkę, postanowiono wznieść obiekty takie, można powiedzieć, infrastruktury miejskiej, czyli różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, jak landraturę, czyli przedstawicielstwo władz rządowych, jak teatr, jak szkołę dla uczniów, którzy chcieliby później wykonywać jakieś rzemieślnicze zawody, czyli szkołę rzemieślniczą, jak również straż pożarną, policję, czy też bank. No i właśnie tutaj na tych terenach, które kiedyś były ściśle związane z obronnością, powstały nowe obiekty, ale zanim zostały te fortyfikacje rozebrane, wykonano dokumentację i rysunkową, pomiarową, jak również zdjęciową. No i tutaj właśnie w naszej sali przedstawiającej najstarszy okres historyczny mamy dość dużo zdjęć właśnie z tego okresu, kiedy te fortyfikacje jeszcze istniały, jak również schematy przedstawiające układ fortyfikacji średniowiecznych, taki można powiedzieć domyślny, wykonany na podstawie tych późniejszych XVII-wiecznych rysunków. Ale to nie wszystko. Mamy również obiekty pochodzące z tamtego okresu, tak naprawdę ze schyłkowego okresu średniowiecza, końca XV, początku XVI wieku. Jest to kusza służąca do strzelania, ale nie wełtami, jak to się ogólnie przyjęło, tylko ołowianymi kulkami lub też nawet kamieniami, jak również jeden z najstarszych przedstawicieli broni palnej, czyli taki arkebus z zamkiem kołowym z XVI wieku, który służył obrońcom Torunia do ostrzeliwania wroga właśnie z murów miejskich. Kiedy już

0: już nie używano łuku, nie używano kuszy jako broni miotającej z murów obronnych, tylko właśnie zaczęto stosować broń palną. Taki arkebus, zwany też hakownicą, bo ma taki charakterystyczny element służący do opierania go o występ muru, żeby w czasie odrzutu nie oderwało obojczyka strzelającemu. Mamy właśnie tutaj w tej naszej pierwszej sali przedstawiającej historię toruńskich fortyfikacji w okresie średniowiecza.
1: I przed nami także mapa tych średniowiecznych umocnień. Gdzie one się kończyły? Gdybyśmy spojrzeli na taką współczesną mapę Torunia mniej więcej, gdzie te mury można by znaleźć jeszcze?
0: Takim elementem granicznym, który dzisiaj jest dosyć dobrze widoczny, oczywiście poza tymi murami obronnymi, które fragmentarycznie zachowały się, szczególnie właśnie na toruńskim Nabrzeżu Wiślanym, czy też właśnie tam w okolicach ulicy pod Krzywą Wieżą, to jest toruńska ulica Fosa Staromiejska. Czyli wychodząc z podłuku Cezara, wychodzimy na ten plac nazywany Placem Rapackiego, i tam właśnie prostopadle do łuku Cezara jest taka uliczka dzisiaj zastawiona samochodami, bo tam też jest parking dla mieszkańców, dla przyjezdnych tutaj do Torunia turystów, nazywana Fosą Staromiejską. To jest tak naprawdę odcinek dawnej drogi, która biegła wzdłuż murów. Co więcej, już same nazwy toruńskich ulic też nawiązują do fortyfikacji. Jedną z najdłuższych ulic Starówki jest ulica Podmurna i ona tak naprawdę na całej swojej długości jest taką pamiątką po tych toruńskich fortyfikacjach. Co więcej, wzdłuż tej ulicy fragmenty murów czy też zachowanych dosyć dobrze baszt można zobaczyć. No i tutaj właśnie, jeżeli podejdziemy sobie do tego rysunku, to jest kopia rysunku z 1641 roku, czyli wykonanego przez takiego znanego w Europie rytownika Mateusza Meriana. Możemy tutaj bardzo dobrze zobaczyć, jak te mury wyglądały. Mamy podział jeszcze na Stare i Nowe Miasto. To Stare właśnie założone przez Krzyżaków w 1233, relokowane na te tereny w 1236. I Nowe Miasto Toruń, które powstało w roku 1264 i służyło jako zaplecze, takie można powiedzieć, techniczne dla tego większego, bogatszego miasta kupieckiego, jakim było Stare Miasto Toruń. I tutaj właśnie wokół tych dwóch założeń urbanistycznych mamy zespół murów obronnych, baszt, bramy i oczywiście zewnętrznej fosy, jak również właśnie przy ulicy Podmurnej, dzisiejszej ulicy Podmurnej, jest taki odcinek murów rozdzielających jakby te dwa miasta. Niektórzy zadają pytania, ale dlaczego pomiędzy dwoma miastami, które ze sobą współpracowały, które tak naprawdę były od siebie zależne, mamy zespół murów obronnych. No, stało się to z tego powodu, że na początku było Stare Miasto, które musiało być otoczone murami wokół całego swojego obwodu i dopiero potem po wschodniej stronie dobudowano nowy ośrodek miejski, który tak naprawdę wykorzystał już te mury istniejące, mury staromiejskie i dobudował sobie tylko ten obwód zewnętrzny. No i oczywiście takim uzupełnieniem, bez którego miasto obronnie nie mogłoby funkcjonować, albo byłoby to dosyć trudne, jest obszar na południowo-wschodnim, tak naprawdę krańcu Starego Miasta, czyli ten teren zajmowany od lat 50. XIII wieku przez Zamek Krzyżacki, który był osobno ufortyfikowany i był ufortyfikowany w taki sposób, że było kilka takich zespołów obronnych, od takiego muru zewnętrznego poprzez mur wewnętrzny międzymurza i mur otaczający już właściwy zamek konwentualny, czyli takie typowe średniowieczne założenie obronne przy zamkach. Nie jest to jakiś ewenement, po prostu krzyżacy jako zakonnicy, którzy jednak swoje szlify wojenne zdobywali na terenie tutaj Dalekiego Wschodu, wiedzieli, jak się bronić i takie właśnie, można powiedzieć, typowe, schematyczne założenie obronne w Toruniu również zastosowali.
1: Jesteśmy w kolejnej sali Muzeum Twierdzy Toruń. Przed chwilą patrzyliśmy na Toruń na mapie, a tutaj mamy już makietę.
0: Makieta powstała na podstawie też widoku perspektywicznego Meriana, ale tutaj mamy coś więcej. Na poprzednim rysunku nie mieliśmy układu bastionów, które powstały w Toruniu po 1629 roku. Tutaj na tej makiecie już mamy przedstawione wszystko, czyli tak naprawdę widok miasta z czasów mniej więcej jakieś 100 lat po Koperniku. Mamy zachowany dosyć dobrze jeszcze, jest zresztą remontowany przez władze miejskie układ fortyfikacji średniowiecznych z murami obronnymi, barbakanami, basztami czy też bramami miejskimi. Oczywiście również z fosą otaczającą miasto od zewnątrz, jak również rozdzielającą Stare i Nowe Miasto od siebie. Ale mamy też coś nowego. Mamy taki pierścień charakterystycznych, podobnych do siebie elementów. Jest ich 8. Są to toruńskie bastiony, które jako nowoczesny sposób obrony przed też nowoczesną wprowadzoną właśnie na przełomie XV i XVI wieku bronią, czyli bronią palną, artylerią, nadawał się najlepiej do tego, by miasto chronić. Mury obronne w tym czasie już nie były w stanie wytrzymać ostrzału artyleryjskiego. Kule armatnie lecące z dużą siłą, uderzające punktowo w mury obronne, bardzo szybko je niszczyły. Natomiast ogromne, wykonane z odpowiednio kształtowanej i ustabilizowanej ziemi doskonale nadawały się do przechwytywania tych kul armatnich. Co więcej, na bastionach, na ich stanowiskach artyleryjskich było na tyle dużo miejsca, że spokojnie można było ustawić armaty i zostawić jeszcze miejsce dla ich obsługi, czego nie można było wykonać na średniowiecznych murach, mających mniej więcej około 1,20 m szerokości. Natomiast te ławy strzeleckie na bastionach miały od 4 do 6 metrów, więc spokojnie i armata, i obsługa miały na tyle dużo miejsca, żeby sobie tutaj wzajemnie nie przeszkadzać i żeby ta obrona miasta była bardzo efektywna.
1: Jak widzę, ta fosa była także w sumie połączona trochę z rzeką Wisłą.
0: No tutaj może tak wygląda na makiecie, bo nie byliśmy w stanie tych wszystkich uzależnień przestrzennych i wysokościowych pokazać. Była połączona z Wisłą w taki sposób, że woda z fosy do Wisły została zawsze odprowadzana. Toruń, pomimo tego, że jest miastem położonym na nizinie, nie jest miastem idealnie płaskim. Miejscem, w którym, można powiedzieć, trzymano wodę dla toruńskich fos, był staw Kaszownik. Ten, który do dzisiaj możemy sobie zobaczyć tutaj niedaleko cmentarza garnizonowego. W tym stawie zasilanym przez wody z Drugi Toruńskiej zgromadzono wodę do napełniania fos. I to taka ciekawostka. Poziom wody w Kaszowniku znajduje się 22 metry powyżej poziomu wody w Wiśle. Stąd też w momencie, kiedy była potrzeba napełniania miejskich fos, a one były napełniane tylko w okresie zagrożenia wojennego, bo w czasie pokoju fosy były suche, dlatego iż łatwiej było w suchej fosie utrzymać porządek, bo mieszkańcy Torunia w tamtych czasach no niestety większość śmieci wyrzucali gdzie popadnie i najczęściej do fosy. W momencie zagrożenia podnoszono specjalne drewniane zastawy w Kaszowniku i woda specjalnymi kanałami doprowadzana była do fosy i potem właśnie tę fosę napełniała. Do napełnienia potrzeba było tak około 3-6 godzin i żeby woda z fosy za szybko do tej Wisły nie wyleciała, były specjalne zastawy, tak zwane grodze, które utrzymywały wodę w fosie na odpowiedniej głębokości. Głębokość wynosiła około 1,80 m, czyli w danej mierze było to 6 stóp. No i oczywiście Struga Toruńska uzupełniała te ubytki wody z fosy, dlatego że ta woda częściowo przez te grodze, przez te zastawy przeciekała. Co więcej, też grunt wodę wchłaniał. Stąd też Struga Toruńska i taki jeszcze jeden strumień, którego już dzisiaj nie ma, tak zwany Postolec, tę fosę zasilały.
1: Z drugiej strony tej sali widzimy broń białą, ale nie tylko. Widzę z jednej strony dwie prawdopodobnie szable, a z drugiej strony już pierwsze pistolety.
0: Tak, tutaj mamy broń białą i broń palną z okresu nowożytnego, tak mniej więcej zaczyna się to od wieku XVII, najwięcej obiektów mamy z wieku XVIII. Mamy faktycznie szablę paradną i pałasz oficerski z początków, raczej ze schyłku tak naprawdę okresu staropolskiego, czyli tak mniej więcej lata 70., 80. XVII wieku. Jak również mamy XVII-wieczną broń palną, są to pistolety skałkowe i taka charakterystyczna strzelba znana starszym mieszkańcom Torunia i starszym naszym gościom z takiej rysunkowej bajki czechosłowackiej pod tytułem Rumcajs. Rumcajs miał coś takiego w swoim wyposażeniu, czyli taki wielką strzelbę, która tutaj już w nazewnictwie takim specjalistycznym nazywa się garłaczem, czyli po prostu taka broń, która strzelała nie litymi kulami, ale śrutem ołowianym. Po jednym strzale taka chmura kulek ołowianych leciała w kierunku wroga. Była to broń może nie o jakimś tam wielkim zasięgu, ale bardzo skuteczna na bliższe odległości, dlatego że taka chmura śrutu mająca już tam 5-10 metrów za wylotem lufy, średnicy około 4-5 metrów, po prostu nie mogła w tego wroga nie trafić.
1: Jeżeli chodzi o pistolety, jak można oceniać ich skuteczność? Na pewno nie była to najbardziej szybkostrzelna broń w historii.
0: Pierwsze pistolety to była tak naprawdę broń jednostrzałowa, dlatego że po oddaniu strzału do następnego załadowania, w dawnych czasach mówiono o nabiciu broni, mijało kilka minut, stąd też użytkownik z reguły, jeżeli była taka możliwość, nosił kilka nabitych pistoletów, no i strzelał z nich w kierunku wroga na taką odległość, można powiedzieć, sensowną, czyli od 10 do 30-40 metrów. Oczywiście zasięg taki maksymalny był większy, ale też chodzi o to, żeby ta energia pocisku była na tyle duża, żeby jednak tego wroga tak na tyle mocno uszkodzić, żeby on już był wyłączony z walki. I to była odległość w momencie, kiedy używano tych pierwszych pistoletów, tak maksymalnie do 40 metrów, pod warunkiem jeszcze, że strzelec trafił w tego wroga, dlatego że te pistolety były jeszcze dosyć prymitywne, urządzenia celownicze oczywiście były, ale też nie do końca były dobrze ustawiane, dlatego że nie było możliwości regulacji tych urządzeń, elementów służących do celowania, stąd też wszystko zależało od tego, czy rusznikarz, czyli osoba, która wykonywała broń, zrobiła to dobrze. Ale tak można powiedzieć, od 10 do 30 metrów, do 40 metrów można było strzelać w miarę skutecznie, ale też pamiętajmy, że była to z reguły broń używana na bardzo krótkie dystanse, czasami nawet kilku metrów. Oglądając stare filmy historyczne, widzimy, że na przykład jeździec jeżdżący na koniu strzela do wroga z bardzo bliskiej odległości, nawet z wysokości swojego konia do jakiegoś piechura znajdującego się na poziomie gruntu. Także była to broń osobista, wykorzystywana właśnie do strzałów na krótkie dystanse. Jeżeli chcieliśmy używać broni palnej na dłuższe, na większe odległości, używano najczęściej muszkietów, czyli takich, można powiedzieć, bardzo prymitywnych karabinów o bardzo, bardzo długiej lufie, czasami nawet wynoszącej, ta długość wynosiła około 2 metrów i ich skuteczny zasięg spokojnie przekraczał 100 metrów.
1: A po Muzeum Twierdzy Toruń oprowadzał nas Adam Kowalkowski.

0: Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: W Muzeum Twierdzy Toruń i zwiedzamy to miejsce z Adamem Kowalkowskim. To kolejna sala muzeum i jeżeli się nie mylę, już widzimy tutaj jakieś piece hutnicze.
5: Tak, jest to sala dosyć specyficzna, dlatego że znajdujemy się w budynku służącym jako koszary dla żołnierzy, a tutaj mamy odlewnie, czyli dwa piece odlewnicze, które służyły do wykonywania różnego rodzaju metalowych, odlewanych elementów na potrzeby garnizonu i co ważne, garnizonu już należącego do Polaków, dlatego że cała ta część warsztatowa w naszych koszarach powstała w okresie międzywojennym, jak również była wykorzystywana przez już cywilnych użytkowników po II wojnie światowej, tak naprawdę do samego końca działalności przemysłowej tego obiektu, czyli do początków obecnego stulecia. Mamy tutaj faktycznie dwa piece służące do wytopu metali kolorowych, czyli mosiądzu, brązu, czy też ołowiu, jak również w późniejszych czasach aluminium. Wykonywano niewielkie elementy potrzebne na toruńskim, takim można powiedzieć, wojskowym padole. Od kranów armatury wodociągowej poprzez różnego rodzaju tabliczki znamionowe, elementy urządzeń, jakieś takie właśnie mniej obciążone, a w latach 80. czy 90. XX wieku, szczególnie w latach 80., kiedy mieliśmy jeszcze permanentny kryzys, odlewano tutaj chociażby cylindry silników motocyklowych czy jakieś inne elementy do pojazdów, których tak naprawdę nie można było nigdzie w żadnym sklepie polmozbytu czy też na jakichś różnego rodzaju giełdach samochodowych kupić. Mamy tutaj w Toruniu jeszcze do dzisiaj kilka osób, które przychodząc do nas, do Muzeum Twierdzy Toruń, na naszą wystawę, wspominają, że oni tutaj jako młodzi chłopacy w czasach, kiedy chodzili do szkoły, musieli gdzieś tam te warsztaty swoje zaliczać. Tutaj właśnie w naszych koszarach, tak naprawdę wtedy jeszcze nazywany po prostu koszarami Bramy Chełmińskiej, po prostu koszarami Bastionu IV, przychodzili na warsztaty i różnego rodzaju metalowe elementy odlewali. Stąd też właśnie ta zachowana ekspozycja przedstawiająca te dwa piece i wokół niej zbudowaliśmy taką tematyczną wystawę poświęconą odlewnictwu w fortyfikacjach. Fortyfikacje bez broni nie mogłyby istnieć, no bo jeżeli nie mamy się czym bronić, to najlepsze mury obronne czy wały ziemne zostaną bardzo szybko przez wroga zdobyte, ale jeżeli na nich umieścimy chociażby broń palną w postaci armat, no to już są, można powiedzieć, o wiele trudniejsze do zdobycia. Niektórzy mówią, że nawet odpowiednio ufortyfikowane i wyposażone twierdze były nie do zdobycia. Stąd też tutaj opowiadamy o tym, jak powstawała artyleria forteczna, w jaki sposób i jaką technologią była wykonywana. Mamy tutaj dwie kopie w skali 1:1 obiektów służących do prowadzenia ostrzału na fortyfikacjach. Jest to moździerz pochodzący z początków XIX wieku, służący do ostrzału obiektów ukrytych za wałem, za murami, jak również falkony, czyli taką armatę służącą do strzelania w kierunku wroga, ale takiego nieuzbrojonego, czyli piechoty gdzieś tam na przedpolu fortyfikacji lub też gdzieś tam na polu walki poza fortyfikacjami, dlatego że falkonety jako broń dosyć uniwersalna były stosowane i tu, i tu. Także mamy tutaj te dwa egzemplarze, jak również na tablicy nad nimi mamy pokazaną amunicję, która była wykorzystywana do poszczególnych dział, do poszczególnych luf, dlatego że inną amunicją strzelano z falkonetu, była ta amunicja pełna, czyli lane, żelazne kule, natomiast moździerze strzelały granatami i bombami, czyli również pociskami kulistymi, które jednak były puste w środku i ta pusta przestrzeń wypełniona prochem powodowała, że w momencie, kiedy taki pocisk uderzał w cel, następowała eksplozja i o wiele większa siła rażenia niż w momencie, gdy taka kula pełnometalowa uderzała w jakiś mur czy w jakieś inne zabudowania. Natomiast do niszczenia siły żywej przeciwnika wystarczały właśnie takie pełne kule, dlatego że ich energia była na tyle wielka, że zanim kula się zatrzymała, robiła naprawdę ogromne spustoszenie w szeregach wroga, gdyż była w stanie jednorazowo, jeżeli oczywiście artyleryści mieli w cudzysłowie więcej szczęścia, razić kilku czy nawet kilkunastu żołnierzy stojących wtedy jeszcze w dosyć zbitych szeregach, no bo taka formacja liniowa do końca XVIII wieku była podstawowym sposobem prowadzenia walki przeciwko wojskom polowym gdzieś tam poza fortyfikacjami.
4: Jak duże były te największe kule?
5: Wszystko zależało od pomysłowości twórców i przeznaczenia moździerzy. W średniowieczu, kiedy zaczęto stosować zwykłą broń palną, największe kule miały średnicę około 5-10 cm. Potem w okresie nowożytnym, kiedy już technologia odlewnictwa artyleryjskiego poszła bardzo mocno do przodu, prześcigano się w rozmiarach kalibrów. Największe działa w tamtych czasach miały kalibry rzędu 60, nawet 80 cm. Największą taką armatą, największym działem wykonanym na świecie jest car puszka należąca do zbiorów dzisiejszych rosyjskich, gdzie średnica lufy przekraczała spokojnie 60 cm. Natomiast oczywiście było to działo bardziej takie, można powiedzieć, służące do pokazania się, kto umie strzelać z największych armat, kto może największą armatę wykonać. Natomiast takie standardowe, wykorzystywane już na polu bitwy armaty czy moździerze miały kalibry tak mniej więcej do 8, 10, 12 cali, jeżeli chodzi o moździerze, czyli to były pociski o średnicy około 30 cm i wadze spokojnie około 100 kg. Natomiast do takiej artylerii polowej, służącej do tego, by niszczyć wroga w polu, ale jednocześnie takiej, która musiała być dosyć mocno mobilna, żeby łatwo było taką armatę przemieścić, to z reguły używano pocisku, której średnica nie przekraczała 10 cm. Ważna była mobilność, szybkość, szybkostrzelność tego działa, czyli po strzale należało je szybko załadować na nowo i wystrzelić. Natomiast w momencie, kiedy oblegano fortyfikacje, kiedy można było te moździerze umieścić na stanowiskach i tak naprawdę za pomocą ich zestawów, czyli tak zwanych baterii artyleryjskich, w których znajdowało się po kilka, czasami nawet kilkanaście dział oblężniczych moździerzy, można było sobie pozwolić na większe kalibry. Co więcej, tutaj również można było wykorzystywać nie tylko takie lufy, które chociażby widzimy tutaj u nas na wystawie, ale tak naprawdę wymyślać różnego rodzaju sposoby rażenia przeciwnika. Ciekawostką jest to, że chociażby w Toruniu, w momencie, kiedy trwało oblężenie miasta w 1658 roku, wtedy, kiedy ono było zajęte przez Szwedów i oblegane było przez wojska polsko-austriackie, żeby tutaj Polakom ten Toruń zwrócić, są zapiski, że moździerze albo takie urządzenia miotające, bo tylko moździerzem nazwać to dokładnie nie można, były wykonywane w taki sposób, że kopano jamę w ziemi pod odpowiednim kątem, uszczelniano ją za pomocą albo takich drewnianych elementów, albo po prostu odpowiednio wyprawionej grubej bawolej skóry. Wypełniano taki otwór jakąś tam ilością prochu. Wkładano kule, czy też jakieś inne elementy, które miały być wystrzeliwane w kierunku miasta. I po podpaleniu tego ładunku z takiej dziury też pocisk wylatywał i robił dosyć duże spustoszenie. Także tutaj mamy przykłady różnorakie, naprawdę pomysłowość ludzka, jeżeli chodzi o stosowanie broni miotającej od początków dziejów ludzkości, była bardzo, bardzo duża.
4: Każda część twierdzy Toruń była tak samo mocno ufortyfikowana, czy jednak któreś z części miasta były jednak ważniejsze, jeżeli chodzi o obronność?
5: Teoretycznie z każdej strony miasto powinno się bronić w jednakowy sposób, ale musimy pamiętać, że jest dosyć dużo przeszkód, które uniemożliwiają tego typu ufortyfikowanie. Najważniejszą przeszkodą w budowie fortyfikacji zawsze były pieniądze. Tych pieniędzy brakowało, dlatego że to jest inwestycja, która kosztowała ogromne, ogromne sumy pieniędzy. Ale nawet gdybyśmy mieli tego typu środki, żeby można było sobie pobudować to, co byśmy chcieli, są również przeszkody terenowe. I tutaj z nimi jest o wiele trudniej walczyć. W przypadku Torunia takimi najbardziej prawdopodobnymi miejscami miejscami, z którego miasto byłoby atakowane, były wzgórza znajdujące się na wschód i na zachód od miasta. Na wschód mieliśmy górę, która do dzisiaj ma taką samą nazwę, górę Świętego Jakuba, na której zresztą w latach 20. XIX wieku zbudowano fort o tej samej nazwie. Natomiast od strony zachodniej mieliśmy góry piekarskie, czy też istniejące do dzisiaj góry Zajęcze. Oba te zespoły wzgórz były to po prostu piaskowe wydmy, które powstały tutaj kilkanaście tysięcy lat temu, oczywiście przez mieszkańców Torunia zaadaptowane, chociażby na ich południowych stokach można było próbować hodować winorośl, natomiast same jako dobre punkty widokowe miały zawsze znaczenie strategiczne. No i właśnie tutaj w momencie, kiedy miasto było atakowane przez wroga, wróg, który również myślał jak najbardziej efektywnie i jak najtaniej to miasto zdobyć, starał się obsadzić te wzgórza i z nich prowadzić walkę. Stąd też właśnie fortyfikacje toruńskie były najmocniej rozbudowane w pobliżu tych wzgórz, czyli jeżeli chodzi o ten system bastionowy, no to najbardziej narażone na ostrzał i jednocześnie najbardziej przygotowane do obrony w przypadku Torunia były bastiony numer 2, czyli ten znajdujący się na terenie, czy ten, który znajdował się na terenie dzisiejszego Wilhelmstadu, czyli w okolicach ulic Piastowskiej i Poniatowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o front zachodni, to były bastiony 6 i 7, czyli dzisiejsze okolice Centrum Sztuki Współczesnej, czy też placu, na którym znajduje się pomnik marszałka Piłsudskiego. Mniej więcej w tamtym miejscu były te najbardziej narażone na ostrzał i na atak bastiony, do których tak naprawdę przykładano największą wagę. I co ciekawe, to właśnie te bastiony po zachodniej stronie 6 i 7 były najczęściej atakowane. Najczęściej, czyli tak naprawdę w swojej historii trzykrotnie. W roku 1658 przez wojska polsko-austriackie, w 1703 przez wojska szwedzkie i w 1813 przez wojska rosyjskie. No i tak naprawdę te fortyfikacje, te elementy obronne były najczęściej niszczone i najczęściej odbudowywane. Aczkolwiek w przypadku tych bastionów po zachodniej stronie, tam był jeszcze jeden problem, dlatego że ten teren jest dosyć niepewny geologicznie i cały czas te nowo odbudowane elementy obronne w postaci bastionów, czy też łączących je takich ziemnych odcinków prostego wału nazywanych kurtynami, były bardzo często podmywane przez płynącą tam blisko powierzchni ziemi taką podziemną strugę i bardzo często tak naprawdę same się rozpadały bez jakiejkolwiek ingerencji atakującego miasto wroga. Stąd też właśnie dosyć dużo problemów one miastu dawały, dosyć dużo problemów generowały. Natomiast pozostałe elementy obronne na zewnątrz miasta od strony lądu były również dosyć mocno ufortyfikowane, aczkolwiek nie zawsze obsadzane przez załogę w taki sposób, jakby się chciało. Natomiast od strony Wisły nie mieliśmy w ogóle systemu bastionowego, dlatego że ta przeszkoda wodna, mająca wtedy jeszcze około 600 metrów szerokości, była dosyć trudna do takiego zajęcia szturmem, aczkolwiek w okresie nowożytnym, już pod koniec wieku XVII, kiedy artyleria miała zasięg już ponad 500 tysiąca metrów, od drugiej strony Wisły, z wysokości Zamku Dybowskiego, czy też dzisiejszego dworca kolejowego Toruń Główny, albo dawnych zakładów produkujących serki topione, czyli dzisiejszego fortu Przyczółek Mostowy, również ostrzeliwano miasto od tej strony południowej. Tak było chociażby w 1703 roku, kiedy to właśnie wojska szwedzkie ostrzeliwały miasto z drugiej strony Wisły, jak również z takich wzgórz, które znajdowały się nie tylko tam na zachodzie od miasta, czyli z Góry Piekarskiej, ale tak zwanej Szwedzkiej Góry, która znajdowała się mniej więcej dzisiaj na skrzyżowaniu ulic Szosy Chełmińskiej i Grudziąckiej w okolicach dawnego Uniwersamu. Tam było też takie zniesienie, z którego Szwedzi ostrzeliwali dosyć skutecznie Toruń.
4: Był taki moment, kiedy można by się przejść po fortyfikacjach wokół całego Torunia takim ścisłym pierścieniem, czy zawsze gdzieś były jakieś luki, dziury albo niedokończone projekty?
5: No i tutaj tak naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że co innego pokazują nam tak zwane widoki perspektywiczne miasta, które zawsze miały pokazać Toruń z tak, można powiedzieć, jak najlepszej strony, stąd też zawsze były pokazywane najważniejsze elementy infrastruktury miejskiej, kościoły, ratusz czy jakieś domy należące do bogatych mieszkańców. Były pokazywane fortyfikacje średniowieczne i były pokazane zawsze w całości fortyfikacje nowożytne, te bastionowe. Ale pamiętamy również z tekstów źródłowych, czy też z jakichś wycinków, planów robionych właśnie na podstawie, czy też na potrzeby budowy tych fortyfikacji, że tak dobrze nie było. W latach 30. XVII wieku, kiedy zaczęto rozbudowywać toruńskie fortyfikacje, te właśnie nowoczesne bastiony, pojawił się problem chociażby z okolicami dzisiejszego Muzeum Etnograficznego. Dzisiaj Muzeum Etnograficzne, czyli dawna wozownia artyleryjska zbudowana w latach 20. XIX wieku, jest dosyć charakterystycznym elementem na mapie Torunia i każdy kojarzy to z fortyfikacjami, ale musimy pamiętać, że w latach 30. XVII wieku, kiedy to powstawało, na tym terenie znajdował się kościół. Kościół świętego Wawrzyńca, będący jednym z kościołów przedmiejskich Torunia. No i tam pojawił się problem, dlatego że władze kościelne nie chciały terenu pod fortyfikacje przekazać. Z dwóch powodów. Raz, że ten teren oczywiście byłby zajęty przez zupełnie inną budowlę, która nie miałaby żadnego tak naprawdę takiego, można powiedzieć, pozytywnego wpływu na tereny należące do kościoła, a tam znajdowała się nie tylko świątynia, ale również zabudowania gospodarcze i cmentarz, więc tutaj ten teren został naprawdę bardzo mocno okrojony. Co więcej, w pierwotnych projektach wyglądało to by tak, że kościół znalazłby się na takim, można powiedzieć, wielkim podwórzu bastionu. Nie było to wygodne oczywiście dla samego proboszcza, ale również dla samych fortyfikatorów, którzy zawsze dziedziniec, tak zwany majdan bastionu, chcieli mieć wolny, dlatego że tam były gromadzone wszelkiego rodzaju zapasy na wypadek obrony miasta. Stąd też dopiero po korekcie tych planów, gdzie miał być zlokalizowany bastion numer 5, czyli przesunięcie go troszeczkę w kierunku północnym. Na podstawie takiego kompromisu ten bastion powstał, ale to był właśnie budowany jako ostatni. No i cały czas od samego początku były problemy z tymi bastionami po zachodniej stronie miasta, od bastionu 6 do bastionu 8, do samej Wisły, że tam cały czas były te zawaliska związane z płynącym pod ziemią, czy też czasami przy większych deszczach, również na powierzchni ziemi strumieniem. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy miasto było przygotowane do obrony, czyli przed atakami wojsk wroga, które oczywiście musiały podejść pod miasto, musiały się rozłożyć, musiały się przygotować do oblężenia, a obrońcy również mieli za zadanie przygotowanie tych swoich fortyfikacji w taki sposób, żeby one stanowiły ciągły taki pierścień. No i wtedy właśnie przed samą walką najprawdopodobniej była możliwość, że gdy zaczęliśmy taki spacer po wałach bastionowych w okolicach dzisiejszego mostu kolejowego, czyli na wysokości bastionu pierwszego, moglibyśmy dojść do bastionu 8. Oczywiście korzystając z różnego rodzaju ścieżek dla wojska, no bo nie takim wojem artyleryjskim w momencie, kiedy miasto się przygotowywało do obrony, raczej by nie chodzi, no bo tutaj strzelcy właśnie wyposażeni w muszkiety stanowiące taką forpocztę, czyli taki odcinek najbardziej wysunięty wroga w kierunku miasta, no czyhali tylko na takich chodzących i starali się ich eliminować, wychodząc z założenia, że to są właśnie ci dowódcy, ci, którzy no, chociażby sprawdzają stan fortyfikacji przed samą bitwą.
4: Tutaj w Muzeum Twierdzy Toruń nad nami, nad głowami chociażby wystają z sufitu takie haki, to pozostałości jeszcze warsztatów, które tutaj były, no bo to muzeum znajduje się w obiekcie, który przez lata, jak już powiedzieliśmy nawet, był wykorzystywany i żył swoim własnym życiem.
5: Tak, mamy tutaj na sklepieniach różnego rodzaju elementy, szczególnie w sali, która była przeznaczona na odlewnię. Taką największą, charakterystyczną rzeczą, którą możemy na tych sklepieniach zobaczyć, jest pozostałość po suwnicy, która znajdowała się właśnie w czasie, czyli znajdowała się w tym pomieszczeniu w czasach już powojennych, czyli po prostu znajdował się tam taki dźwignik, taka wyciągarka łańcuchowa, gdzie ciężkie elementy można było przenosić. Natomiast w tej sali i w następnej mamy również na bokach sklepień takie charakterystyczne haki, dosyć regularnie umieszczone. Do czego one są? służyły, tak naprawdę do końca nie wiemy. Mamy, czyli wiemy, do czego służyła część tych haków znajdująca się, można powiedzieć, w górnej części sklepienia, prawie w jej osi. Na nich najprawdopodobniej umieszczano takie pionowe elementy z jakichś tam sztywnych cięgien, czyli chociażby albo drewniane, albo takie metalowe pręty, na których umocowano półki służące do składowania jakiegoś tam wyposażenia dla żołnierzy. Natomiast zagadką dla nas są takie grupy haków umieszczone dość nisko na samym początku tej części sklepiennej. Według nas były to haki służące do zamocowania takiego zespołu liny, na których można było umocować coś w rodzaju takiej dodatkowej drewnianej podłogi, która też spełniała najprawdopodobniej jakieś funkcje magazynowe. Niestety na podstawie planów obiektu, które zachowały się w archiwach, nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, do czego te haki służyły. Możemy się tylko domyślać, aczkolwiek musimy stwierdzić, że one mają naprawdę bardzo dużą nośność, dlatego że w momencie, kiedy przygotowywaliśmy ekspozycję i mieliśmy problem z umieszczeniem tutaj tych naszych eksponatów w postaci tego moździerza i falkonetu, ważących po czasami 300-400 kg, wystarczyło do dwóch takich haków zamocować jakąś poprzeczkę na niej, właśnie taki dźwignik łańcuchowy, i bez problemu można było to transportować, także haki są naprawdę głęboko mocowane w ścianach na co najmniej 60-70 cm w tym sklepieniu. Sklepienia też wytrzymają, dlatego że ich minimalna grubość tutaj od strony wewnętrznej obiektu wynosi co najmniej 1 metr, także haki i sklepienia są na tyle wytrzymałe, że wszelkiego rodzaju prace związane z wyposażeniem wnętrza, nawet jeżeli chodzi o ciężkie obiekty, spokojnie są w stanie wytrzymać.
4: Po Muzeum Twierdzy Toruń cały czas oprowadza nas pan Adam Kowal.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Media Expert.
6: Po reklamie. AI.
7: A słyszałeś, że w radiu gra i ciąg dalszy wyjątkowej historii Torunia? 8 lutego 1945 roku do Torunia wkroczyła grupa operacyjna rządu tymczasowego, przejmując zarząd nad miastem i rozpoczynając nowy rozdział w jego powojennej historii. To właśnie tego samego dnia Torunianie mogli przeczytać pierwszy numer Słowa Pomorskiego, gazety, która miała przez kolejne dekady relacjonować życie miasta i regionu. Bezpośrednio po wejściu wojsk sowieckich zapadła decyzja o umiejscowieniu władz nowego województwa pomorskiego nie w Toruniu, lecz w Bydgoszczy. Argumentowano to przede wszystkim tym, że Bydgoszcz skupiała dwukrotnie większą liczbę ludności robotniczej niż Toruń. Ta decyzja na długi czas przesądziła o roli Torunia w strukturze administracyjnej regionu, choć miasto nie zamierzało pozostawać w cieniu. Pod koniec sierpnia 1945 roku opublikowano dekret Krajowej Rady Narodowej o powołaniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia ta, kontynuując tradycję Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, szybko stała się jednym z filarów intelektualnych Torunia. Wykorzystując jubileusz 500-lecia urodzin swojego patrona, przypadający na rok 1973, Uniwersytet zyskał nowy, rozległy kampus na Bielanach. Do dziś miasteczko uniwersyteckie stanowi interesujący przykład architektury drugiej połowy XX wieku i centrum życia akademickiego miasta. Lata 60. i 70. XX wieku to okres, w którym Toruń postawił na ochronę swojego dziedzictwa. Zbliżający się jubileusz 500-lecia pokoju toruńskiego, obchodzony w roku 1966, stał się impulsem do intensyfikacji prac konserwatorskich. W ich ramach odrestaurowano wiele cennych zabytków, zabezpieczono i zagospodarowano ruiny Zamku Krzyżackiego, które przekształcono w pomnik pokoju toruńskiego. Po zakończeniu wojny Toruń, podobnie jak inne polskie miasta, stał się areną dynamicznej industrializacji. Prężnie rozwijał się przemysł chemiczny, elektroniczny, metalowy i włókienniczy. Rozbudowano oraz zmodernizowano istniejące już zakłady, takie jak Polchem, fabrykę maszyn budowlanych czy zakłady urządzeń młyńskich, a także powstały nowe, w tym pomorskie zakłady drobiowe. Pierwszy tego typu zakład w Polsce, otwarty w roku 1951. Do największych inwestycji należały zakłady włókien sztucznych Chemitex Elana. Decyzja o budowie zapadła w roku 1959, produkcja ruszyła 5 lat później, oraz toruńska przędzalnia czesankowa Merinotex. Decyzja o budowie w tym samym roku, produkcja od 1966 roku. Rozpoczęto także budowę zakładów urządzeń okrętowych, znanych dzisiaj jako Towimor. W 1972 roku utworzono Toruńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które realizowało kluczowe inwestycje w całym mieście. Rozwój przemysłu przyciągał nowych mieszkańców, co pociągnęło za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej. Już w latach 50. powstało największe wówczas osiedle Kaszownik, a w 1958 roku osiedle imienia S. Dubois. Kolejna dekada przyniosła dalszy rozkwit osiedla Zjednoczenia, młodych Bema Tysiąclecia, Chrobrego, Reja oraz Armii Ludowej na Podgórzu. Wiele bloków powstawało dzięki inicjatywie zakładów pracy, m.in. Elany i Merinotexu. Największe zmiany przyniosły lata 70. i 80., gdy na wschodnich obrzeżach miasta wyrósł ogromny kompleks mieszkaniowy. To jest tak zwana sypialnia miasta, składająca się z trzech wielkich osiedli. Rubinkowo I, Rubinkowo II oraz na Skarpie. Dziś mieszka tam około 70 tysięcy osób. Nie tylko przemysł i mieszkania zmieniały oblicze Torunia. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powstała rozbudowana baza sportowa i rekreacyjno-turystyczna. W latach 50. i 60. 80. otwarto dwa zimowe baseny wioślarskie, sztuczne lodowisko Tortor, stadion miejski oraz międzyszkolny ośrodek sportowy. Powstały także baseny otwarte i kryte, stadion żużlowy, hotele Orbisu, Kosmos i Helios, a w 1973 roku nowoczesny ośrodek rekreacyjno-rozrywkowy Wisła. Na osiedlu Hanki Sawickiej wybudowano stadion, co znacząco wzbogaciło ofertę sportową miasta. Toruń po wojnie stał się także ważnym ośrodkiem kulturalnym. Życie kulturalne odradzało się błyskawicznie. Już 24 lutego odbył się pierwszy seans kinowy po wyzwoleniu, a 16 czerwca miała miejsce pierwsza uroczysta premiera w Teatrze Miejskim. Jesienią tego samego roku działalność rozpoczął Teatr Lalki i aktora Baj Pomorski. Od 1958 roku miasto gościło coroczne festiwale teatrów Polski Północnej, a rok później otwarto Muzeum Etnograficzne. W 1963 roku powstała galeria i ośrodek plastyczny twórczości dziecka. Jedyna tego typu placówka w Polsce. W 1973 roku Książnica Miejska otrzymała nową siedzibę przy ulicy Słowackiego, a nieco później powstało Toruńskie Towarzystwo Kulturalne, które odegrało istotną rolę w animacji życia kulturalnego. Przełomowym momentem w powojennej historii Torunia był 1 czerwca 1975 roku, kiedy miasto zostało stolicą województwa toruńskiego. Ten awans administracyjny podkreślił rosnące znaczenie Torunia nie tylko jako centrum naukowego i kulturalnego, ale również gospodarczego i społecznego regionu. Dziś, patrząc z perspektywy lat, widać, jak ogromną drogę przeszedł Toruń od czasów powojennych. Dynamiczny rozwój przemysłu, rozbudowa infrastruktury, ochrona i promocja dziedzictwa oraz bogate życie kulturalne sprawiły, że miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków w północnej Polsce. To właśnie te wydarzenia i procesy ukształtowały współczesny obraz Torunia, który nieustannie łączy tradycję z nowoczesnością. A słyszałeś, że w radiu gra i współczesna historia Torunia? Od transformacji ustrojowej z końca lat 80. Toruń przeszedł prawdziwą metamorfozę, stając się jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w północnej Polsce. Miasto, którego historia sięga średniowiecza, po 90. roku ubiegłego wieku zaczęło przyciągać inwestorów, stawać się miejscem nowych przedsięwzięć naukowych, a także ważnym punktem na turystycznej mapie kraju. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, będący od lat wizytówką Torunia, zaczął się intensywnie rozbudowywać, a obok niego pojawiły się zupełnie nowe uczelnie wyższe, które przyciągnęły studentów z całej Polski. Wraz z rozwojem nauki w mieście powstały nowoczesne hotele, muzea i inne placówki kulturalne, które z czasem stały się obowiązkowymi punktami dla odwiedzających. Zainteresowanie prywatnych inwestorów pozwoliło miastu na kolejne inwestycje, które nie tylko poprawiły infrastrukturę, ale też podniosły standard życia mieszkańców. Jednym z najważniejszych momentów w nowożytnej historii Torunia było wpisanie w 1997 roku zespołu Starego i Nowego Miasta oraz ruin Zamku Krzyżackiego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To wyróżnienie nie tylko podniosło prestiż miasta na arenie międzynarodowej, ale także wpłynęło na wzrost liczby turystów i inwestycji w sektorze usług. 7 lat później, w 2004 roku, Toruń został wybrany ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, co umocniło jego pozycję jako centrum dziedzictwa kulturowego w Polsce. Koniec lat 90. przyniósł także zmiany w administracyjnej mapie kraju. Reforma z 1999 roku oznaczała likwidację województwa toruńskiego. W odpowiedzi na te zmiany mieszkańcy Torunia zabiegali o przyłączenie do województwa pomorskiego z siedzibą w Gdańsku. Ostatecznie w lipcu 1998 roku zapadła decyzja o ulokowaniu w Toruniu władz samorządowych nowo utworzonego województwa kujawsko-pomorskiego, a od 1 stycznia 1999 roku miasto stało się jedną z dwóch stolic tego regionu. Ambicje Torunia sięgały jednak znacznie dalej. W 2007 roku rozpoczęto starania o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. Choć ostatecznie się to nie powiodło, miasto nie zwolniło tempa. W 2011 roku Toruń uzyskał połączenie z autostradą A1 w kierunku Gdańska, a dwa lata później w kierunku Łodzi. 9 grudnia 2013 roku uroczyście otwarto most drogowy imienia generał Elżbiety Zawadzkiej, który znacząco usprawnił komunikację w mieście. Zaledwie trzy dni później, 12 grudnia 2015 roku, otwarto Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, które od tego momentu stało się siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i nowym centrum wydarzeń kulturalnych regionu. Po 2015 roku Toruń konsekwentnie inwestował w infrastrukturę drogową i miejską. Przebudowano wiele kluczowych arterii, takich jak Trasa Staromostowa, ulica Łódzka czy Turystyczna, a także Plac Biskupa Chrapka. Miasto zyskało również nowe obiekty użyteczności publicznej, w tym elektrociepłownię gazową EDE, halę tenisową, miejski basen oraz nową siedzibę sądu rejonowego. Rozpoczęła się także rozbudowa wojewódzkiego szpitala zespolonego i specjalistycznego szpitala miejskiego, co znacząco poprawiło dostęp do nowoczesnej opieki zdrowotnej. W sferze duchowej również działo się wiele. Dokonano konsekracji dwóch nowych toruńskich świątyń: kościoła pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II oraz kościoła błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Powstała także nowa parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w rozwijającej się dzielnicy Jar. 2018 rok przyniósł kolejne sukcesy. To właśnie wtedy zapadła decyzja, że Toruń zorganizuje w 2021 roku halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. W tym samym roku powołano także Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, co podkreśliło rosnącą rolę miasta w strukturach bezpieczeństwa regionu. Wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych symboli miasta należy wymienić Festiwal Kamerimicz, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych. Jego historia rozpoczęła się właśnie w Toruniu w 1993 roku, a po okresie obecności festiwalu w Łodzi i Bydgoszczy w roku 2019 festiwal Marka Żydowicza ponownie zawitał w Grodzie Kopernika, co potwierdziło silną pozycję miasta na kulturalnej mapie Polski. Toruń nie zwalnia tempa i nieustannie udowadnia, że potrafi łączyć wielowiekową tradycję z nowoczesnością, przyciągając inwestorów, studentów, turystów i miłośników kultury z całej Europy. To miasto, które nieustannie się rozwija i zaskakuje, a jego mieszkańcy mogą być dumni z miejsca, w którym żyją. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu, gdzie odkrywamy przed wami niezwykłe historie i ciekawostki prosto z serca Grodu Kopernika. Dziś przeniesiemy się w świat toruńskiej kultury i sztuki, a wszystko za sprawą niezwykłego miesięcznika, który od lat towarzyszy mieszkańcom i miłośnikom tego miasta. Mowa oczywiście o toruńskim informatorze kulturalno-artystycznym IKAR. Wyobraźcie sobie, że od września 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawił się na toruńskich ulicach, IKAR stał się nieodłącznym przewodnikiem po wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych. To właśnie on, wydawany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, przez lata był mostem pomiędzy twórcami a odbiorcami. Co ciekawe, przez pewien czas pieczę nad nim sprawował również Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. Wydawany całkowicie bezpłatnie, IKAR dociera do szerokiego grona mieszkańców i turystów. Znajdziecie go w każdej toruńskiej instytucji kultury, w Ośrodku Informacji Turystycznej, a także w klubach i restauracjach, które na stałe wpisały się w kulturalny krajobraz miasta. Miesięcznik ten jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją zawartość, ale także formę. Każde wydanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich to zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, artykuły o mieście oraz wywiady z niezwykłymi ludźmi związanymi z Toruniem. To właśnie tutaj czytelnicy mogą poznać kulisy powstawania toruńskich spektakli, koncertów czy wystaw, a także przeczytać rozmowy z artystami, których twórczość inspiruje kolejne pokolenia. Druga część to swoiste kalendarium, czytelny przewodnik po propozycjach na cały miesiąc, przygotowany przez każdą z instytucji. Na końcu każdego numeru znajduje się chronologiczny wybór wydarzeń, który pozwala szybko sprawdzić, co dzieje się w Toruniu danego dnia. Dzięki temu IKAR stał się dla wielu mieszkańców niezbędnym narzędziem do planowania czasu wolnego. Nie można pominąć faktu, że od lutego 2010 roku IKAR zyskał zupełnie nową tożsamość wizualną. Wszystko za sprawą ogólnopolskiego konkursu dla grafików, który ogłosił Urząd Miasta Torunia. Zwycięzcą został Rafał Drzycimski, a jego projekt logo i szaty graficznej do dziś budzi uznanie zarówno czytelników, jak i specjalistów od designu. Nowoczesna oprawa graficzna idzie w parze z troską o lokalnych artystów. To właśnie oni projektują okładki i zamieszczają w miesięczniku swoje autorskie rysunki. W ten sposób miasto sprawuje nad nimi swoisty mecenat, promując ich twórczość i umożliwiając dotarcie z nią do szerokiego grona odbiorców. Popularność Ikara najlepiej oddaje fakt, że cały nakład, który obecnie wynosi 2500 egzemplarzy, znika z półek w ciągu zaledwie kilku dni od ukazania się kolejnego numeru. Mieszkańcy Torunia nie wyobrażają sobie miesiąca bez tego przewodnika po świecie kultury, a turyści chętnie sięgają po niego, by jeszcze lepiej poznać miasto i jego ofertę kulturalną. Historia Ikara to jednak nie tylko sukcesy i rozwój, ale również trudne momenty. W kwietniu 2020 roku, na początku pandemii, wydawanie miesięcznika zostało zawieszone. Przez ponad 4 lata na toruńskich ulicach brakowało tego barwnego przewodnika, a miłośnicy kultury z niecierpliwością wyczekiwali jego powrotu. Na szczęście w październiku 2024 roku, po długiej przerwie, Ikar znów pojawił się wśród mieszkańców, przynosząc świeżą dawkę inspiracji i informacji o życiu kulturalnym miasta. Warto wspomnieć o osobach, które stoją za sukcesem tego wyjątkowego wydawnictwa. Kiedy Ikar wrócił na rynek, stanowisko redaktorki naczelnej ponownie objęła Magdalena Kujawa, która z ogromnym zaangażowaniem kierowała redakcją i dbała o to, by miesięcznik odpowiadał na potrzeby czytelników. W marcu 2026 roku stery przejął Jarosław Jaworski, obecny redaktor naczelny. To on dziś czuwa nad każdym numerem, dbając o to, by Ikar nieustannie inspirował, informował i łączył mieszkańców Torunia. Dzięki Ikarowi Toruń żyje kulturą. To właśnie ten miesięcznik pokazuje, jak bogate i różnorodne jest życie artystyczne miasta. Od koncertów przez wystawy, aż po spotkania z twórcami, każdy znajdzie tu coś dla siebie. A jeśli jeszcze nie mieliście okazji sięgnąć po swój egzemplarz, warto poszukać go w jednej z toruńskich instytucji. Bo Ikar to nie tylko informator, to kawałek historii, tradycji i pasji, które na stałe wpisały się w codzienność Torunia. A słyszałeś, że właśnie dzięki takim inicjatywom Toruń nieustannie zaskakuje, inspiruje i przyciąga ludzi z całej Polski? Oto kolejny powód, by być dumnym z naszego miasta. AI. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Tym razem przenosimy się w niezwykły świat toruńskich prezydentów i burmistrzów, by przyjrzeć się ich losom, decyzjom i ścieżkom życia, które na zawsze wpisały się w historię miasta nad Wisłą. Cofniemy się ponad 100 lat wstecz, do czasów, kiedy Toruń przechodził burzliwy okres powrotu do odradzającej się Polski, a władzę obejmowali ludzie nietuzinkowi, zdeterminowani, wykształceni, oddani sprawie publicznej. Czy słyszeliście kiedyś o doktorze Ottonie Steinbornie? To właśnie on, pochodzący z rodziny niemieckiej, urodzony w Nowych Suminach w Borach Tucholskich, został pierwszym polskim burmistrzem Torunia po odzyskaniu niepodległości. Jego życie to gotowy scenariusz na film. Początkowo planował zostać duchownym, studiując teologię, jednak wkrótce zafascynowała go medycyna i to właśnie jej poświęcił swoją karierę. Studiował w wielu niemieckich miastach, takich jak Würzburg, Berlin, Monachium, Rostock czy Lipsk, gdzie pod koniec października roku 1899 uzyskał tytuł doktora. Zaraz potem przyjechał do Torunia, gdzie rozpoczął praktykę lekarską, bardzo szybko angażując się w życie społeczne i naukowe, między innymi w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Lata Wielkiej Wojny i czas po jej zakończeniu były szczególnie ważne dla przyszłości miasta. Doktor Steinborn, będąc już znaną postacią w Toruniu, stał się przewodniczącym Polskiej Rady Ludowej, która powstała w listopadzie 1918 roku. To właśnie on, jako czołowy działacz polskiego ruchu narodowego, zabiegał o prawa Polaków w mieście, które przez dziesięciolecia pozostawało pod zaborem pruskim. To jemu przypadł w udziale zaszczyt powitania polskiego wojska, które 18 stycznia 1920 roku wkroczyło do Torunia, symbolicznie kończąc okres zaborów. W tym samym dniu został mianowany komisarycznym burmistrzem Torunia, piastując ten urząd do 9 lutego tego samego roku. Choć jego kadencja była krótka, Steinborn zapisał się złotymi zgłoskami w historii miasta. Po zakończeniu misji burmistrz burmistrza nie odszedł od spraw publicznych, został radnym miejskim, angażował się w działalność Narodowej Partii Robotniczej, a następnie zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw pod koniec marca 1926 roku objął mandat senatora pierwszej kadencji, a później w latach 1928-1930 był senatorem drugiej kadencji z województwa pomorskiego. Jego życie prywatne również warte jest wspomnienia. W październiku 1900 roku poślubił Helenę Tomilę z domu Kawczyńską. Otton Steinborn zmarł 4 sierpnia 1936 roku, a pochowany został na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu. A czy słyszeliście o Bronisławie Ditlu, kolejnym prezydencie Torunia? Urodził się 15 sierpnia 1878 roku w Żuchowie, w rodzinie ziemiańskiej o głębokich tradycjach. Jego stryjecznym dziadkiem był wybitny lekarz i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Józef Ditl, co niewątpliwie wpłynęło na kształtowanie postaw społecznika i urzędnika w młodym Bronisławie. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak zanim rozpoczął urzędniczą karierę, przez krótki czas pracował w rodzinnych dobrach ziemskich. Jego droga zawodowa wiodła przez różne urzędy w Galicji. Pracował w namiestnictwie galicyjskim, w starostwach w Mielcu, Rochatynie, Kołomyi czy Przeworsku. W czerwcu 1920 roku został starostą powiatu kolbuszowskiego, a od maja 1921 roku powiatu śniatyńskiego. To właśnie z tego stanowiska trafił do Torunia, gdzie od 1 maja 1921 roku do 26 kwietnia roku następnego pełnił funkcję prezydenta miasta. Ditl odegrał ważną rolę w procesie spolszczania urzędów Torunia, dbając, by administracja miejska stała się bardziej przyjazna polskim obywatelom. Po zakończeniu pracy w Toruniu objął stanowisko starosty grodzkiego w Poznaniu, a następnie starosty powiatowego w Inowrocławiu. Od 1929 roku mieszkał i pracował w Poznaniu, gdzie kierował biurem informacji Poznańskiej Wystawy Krajowej, a tuż przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą kierownika Urzędu Wojewódzkiego. Bronisław Ditl był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w maju 1923 roku oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w 1938 roku. Zmarł 24 stycznia 1952 roku w Poznaniu, gdzie spoczywa na cmentarzu Junikowo. W życiu prywatnym Bronisław Ditl również miał wiele powodów do dumy. W listopadzie 1923 roku poślubił Anielę Znaniecką, córkę Adama I Polskiego. Miał wiele powodów do dumy. W listopadzie 1923 roku poślubił Anielę Znaniecką, córkę Adama I

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Niedzielny dzień dobry w Kalejdoskopie Radio Gra. Marcin Wiśniewski, kłaniam się, a dziś moimi gośćmi będą przedstawiciele klubu Wesp, a więc kultowych skuterów, które w ten weekend opanowują nasze miasto z okazji wyjątkowego zlotu.
3: Spotykamy się przede wszystkim, żeby powiedzieć, że jeżdżenie Wespą i posiadanie Wespy to... No właśnie, klimat, charakter, to już styl życia? Chyba trochę tak, co? Czy ten styl życia jest... No właśnie, to od tego chyba powinniśmy zacząć. Przedstawiciele klubu Wespa Toruń w naszym radiowym studiu. Słuchajcie, opowiedzcie trochę o tym, skąd w ogóle pomysł, idea, skąd wzięliście, zakochaliście się w Wespach. Proszę cię bardzo, powiedz.
4: No myślę, że to już ćwierć wieku temu. Można, oglądając Wespy we Włoszech, zakochać się w tym skuterach. Niestety trzeba było troszkę poczekać i dopiero w 2023 roku zostałem właścicielem skutera Wespy. I to jeszcze nietypowej Wespy, ponieważ elektrycznej. Tutaj koleżanka już się śmieje. Jestem wytykany w zasadzie w całym kraju. Jesteśmy, można powiedzieć, jedynym klubem w świecie, w skali kraju to nie, ale świata, który właśnie powstał dzięki elektrycznej Wespie. Możliwe, że to jest przyszłość. Staramy się iść coraz bardziej do historii, więc roczniki spadają skuterów naszych członków. Czy dojdziemy do skutera z 1946 roku? Nie wiem. To jest moja krótka historia.
3: Agnieszka, jeżdżenie Wespą, skąd u ciebie się ten koncept narodził? Bo wspominałem o tym, że to już styl bycia. Trochę.
5: Tak. No ja jestem zakochana w Chorwacji. Od wielu lat spędzam wakacje w Chorwacji i tam się napatrzyłam na Wespy, zakochałam się w tym skuterze, podziwiałam te kobiety jeżdżące w tych zwiewnych sukienkach, no i marzyłam o tej Wespie. No ale tak mąż chciał mi ją kupić, ja zawsze tchórzyłam, mówiłam nie. No i mam taką historyjkę, koledzy prosili, żebym ją opowiedziała. Kiedyś miałam taki zły dzień, jechałam do pracy i pod biurowcem patrzę, stoi piękna brzoskwiniowa Wespa. No i weszłam do biura i piszę na Teamsach, czy ja to Wespa. Nikt się nie przyznaje. Pytam jednego kolegi, on mi powiedział, że musiał wygooglować, co to Wespa w ogóle, więc szukam dalej. No nikt się nie przyznaje, więc sobie myślę, dobra, o 16 pewnie dostanę kluczyk i to moja Wespa. No ale niestety nie, okazało się, że Wespa jest koleżanki, tutaj pozdrawiam Aurelię. No ale opowiedziałam o tym mężowi, no i po miesiącu otworzyłam garaż, a tam stała piękna czerwona Wespa z białą kokardą. I tak się zaczęła moja przygoda, zaczęłam jeździć. Nie miałam pojęcia wtedy w ogóle, że ktoś w Toruniu zrzesza właścicieli Wespy. Później na Facebooku dowiedziałam się, że Jarek właśnie organizuje zloty Wespy raz w miesiącu w niedzielę. Na pierwszy zlot wysłałam męża. Tutaj kolega się śmieje, że wysłałam męża, żeby sprawdził, co to za ludzie. Nie, no termin mi nie pasował. No, a później ja zaczęłam jeździć tutaj z Jarkiem, później z Adamem, z chłopakami, później doszły jeszcze koleżanki do naszego klubu. Teraz czasami organizujemy sobie takie przejażdżki typowo kobiece, bo czasem wolimy bez chłopaków sobie porozmawiać, pojeździć, bo z tymi Wespami to jest też tak, że to tą Wespą się jeździ po mieście i to jest cudowne, ale zatrzymujemy się w kawiarniach, w jakichś restauracjach, czasami włoskich głównie, rozmawiamy, jeździmy w jakieś ładne miejsca, także to jest takie życie po prostu fajne.
3: Dobra, teraz uwaga panowie, będzie trochę kontrowersyjnie, bo muszę zapytać Adam do ciebie, czy Wespa nie jest bardziej kobiecym skuterem, czy to już jest na tyle tak zwany unisex, powiedzmy, maszyna, która w zasadzie skupia i chłopaków, i dzieewczyny tak samo mocno angażuje to życie?
6: Myślę, że nie, że no, faktycznie kobiety wyglądają wyjątkowo na Wespach, no to nie możemy tutaj dyskutować na ten temat, ale faceci też jeżdżą, także bardzo dużo, chyba u nas jest większość jednak facetów na Wespach, co jest naszą bolączką wielką i tu Agnieszce cała nadzieja, że będzie ściągać więcej dziewczyn do naszego klubu. ale wespy są różne i są małe i duże i z silnikami 300, także każdy znajdzie coś dla siebie, że są wolne, spokojne, są szybkie motorki w zależności.
3: I elektryczne.
6: I elektryczne. No jest jedna elektryczna, powiedzmy. Reszta to są prawdziwe wespy.
3: Dobrze. Wiesz co, chciałem się ciebie zapytać jeszcze a propos wespy, to najbardziej kultowy skuter na świecie? Chyba tak.
6: Tak, tak. Zdecydowanie najbardziej kultowy. No to jest styl życia, tak zawsze mówimy. Mhm. Takie Dolce Vita, czyli takie słodkie życie. To jest taki typowy włoski rasowy podejście, typowo włoskie rasowe podejście do życia. Czyli spokój, wiatr we włosach, zabawa, chwila wytchnienia. No i to jest właśnie wspaniałe, że właśnie jeździmy sobie po różnych miejscach, zwiedzamy, tu się zatrzymamy na kawkę, tutaj jakąś pizzę albo jakieś dobre makaronik wciągniemy. Także my się bawimy tym. To nie jest tak, że mamy jakieś tam cele takie wyznaczone, tylko po prostu to jest zabawa i spędzanie fajnie czasu z fajnymi ludźmi w fajnej grupie.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
20: Po reklamie.
0: Jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W ten weekend Toruń opanowali fani, posiadacze skuterów chyba najbardziej kultowych na świecie, czyli Wespy na toruńskim zlocie. Dlatego też w naszym radiowym studiu przedstawiciele toruńskiego klubu Wespy, którzy opowiadają o tym stylu bycia, ale też i o samym zlocie w naszym mieście. Zwracamy jednak do stylu. No i zaczniemy od jedynej damy w tym towarzystwie, Agnieszki Ksiądz.
3: Aga, powiedz mi a propos Wespy, czy żeby jeździć Wespą, zakochać się w Wespie, trzeba kochać Włochy, Italię, południe, Chorwację, Bałkany?
4: Niekoniecznie. To jest takie dopełnienie, mi się wydaje też, ale no niekoniecznie. Są osoby, które po prostu nie były nigdy we Włoszech, w Chorwacji, a wsiadają na Wespę tutaj i się zakochują. Ja też mam tak w ogóle, mój mąż jeździ motocyklem takim dużym, turystycznym. No i tak jeżdżę z nim, znaczy jeździłam z nim, było fajnie, no i tyle. Ale jak wsiadłam na Wespę, to pamiętam, napisałam SMS-a do męża i do jego kolegi, że teraz was chłopaki rozumiem, bo to jest... No i to wiadomo, że jakieś południowe klimaty i tak jak ja mówię, że sobie wyobrażałam jazdę na Wespie, że to będzie w sukience. W zwiewnej sukience, no w Polsce się nie da. Ja raz próbowałam w czymś zwiewnym jechać, no nie jest to...
3: Walka o przetrwanie, rozumiem.
4: Tak.
3: I honor.
4: Tak, ale naprawdę tutaj w naszym klimacie Wespa też jest czymś cudownym.
3: Jarek, a propos, klub Wespa Toruń to miejsce, które zrzesza ilu fanów albo posiadaczy Wespy z miasta, czy może gdzieś szerzej, jak to wygląda, powiedz?
5: Na razie mamy członków takich oficjalnych, około 20. Są osoby, które przyjeżdżały i pojawiały się tam na raz, na dwa razy na zlocie. Są również osoby z województwa, tak? Bo tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Wespa Klub Toruń tylko i wyłącznie dzięki sile kobiet miał szansę przetrwać i powstać, tak? Ponieważ te 12 mini zlotów, które były co miesiąc organizowane, aby zebrać społeczność, skutkowały między innymi tym, że kluby również powstały oficjalnie w Inowrocławiu i w Bydgoszczy. Także mamy tam dziewczyny, które były też protoplastami naszego tutaj klubu. Dzisiaj niestety stało się bardzo źle, bo nasze członkini wespistki zapraszają mężów, którzy również zakupują sobie Wespy, są członkami i doszło do skandalicznej sytuacji, że 2/3 członków obecnie to są mężczyźni. Na szczęście Agnieszka z Wiolką, z Leną będą pracowały nad tym tematem, żeby te proporcje przynajmniej dążyły do parytetów.
3: Jesteście częścią też takiego ogólnopolskiego klubu zrzeszającego fanów Wespy. W Polsce ta Wespa jest coraz bardziej popularna, mamy progres, mamy, nie wiem, jakiś boom w tej chwili, czy to może było? Albo jak to uważa? Czy są fale? Opowiedz, jak to wygląda.
5: Tak, Wespa Klub Polska powstał w zasadzie już w grudniu 2003 roku, tak? Czyli już od 2004 roku funkcjonował. W Toruniu były jakieś dwie próby powołania klubów, ale no niestety nieskuteczne. Za trzecim razem nam udało się, także można powiedzieć, że moda na jednoślady, tak, powstała. Wcześniej mieliśmy obserwowane w Toruniu zwiększenie ilości użytkowników jednośladów rowerów. Motocykliści naprawdę widać, że są wysypiem. Myślę, że tutaj warto by złożyć też apel do naszych rajców miejskich i radnych miasta i członków rad okręgu, żeby zwrócili uwagę między innymi w tym, że warto by może jako komunikacja alternatywna, taka indywidualna, troszkę w tym kierunku, że tak powiem, zerknąć. A skutery chyba są idealnym rozwiązaniem. Dlaczego? No bo pewna osłona, w szczególności w Wespie, powoduje to, że jesteśmy chronieni przed deszczem, tą kałużą, także jest tutaj przyjemność. Agnieszka mówi, że ciężko jeździ się w sukience, ciężko mi jest powiedzieć, nigdy nie próbowałem, tak? Ale jest to jakieś wyzwanie, gdzie na pewno w klubie zrobimy sobie takie żarty i będziemy jeździli. Ja myślę, że to kwestia jest tylko ilości przyjeżdżenia kilometrów i jeżeli spotkamy się za rok, Agnieszka na pewno będzie inaczej mówiła.
3: Wespa w tym roku, no to już jest mocno dojrzałą, że tak powiem, trzymamy się terminologii kobietą, tak, w tym przypadku. 80. rocznica w tym roku mija, jeżeli chodzi o istnienie Wespy. Skuter, w którym zakochał się cały świat, południe, Włochy generalnie. No ale później to emanowało na w zasadzie cały świat. Tych Wesp w Toruniu też przybywa? Obserwujecie to, no bo nie wszyscy są członkami waszego klubu. Jak to wygląda? Czy są też, bo wiem, że jest cały czas mnóstwo, że tak powiem, prawie Wesp. nie chcę nazywać tego dosłownie, ale no, tych skuterów może tak, o to zapytam bardziej. Jest coraz więcej?
5: Skuterów przybywa. Widać nawet w pierwszym kwartale tego roku. W naszym klubie widzimy, ile skuterów przybywa. Jest to jedyny skuter, który jest bez przerwy produkowany od 80 lat. Jest to skuter też i europejski, tak? Produkowany w Pontedera we Włoszech do dnia dzisiejszego nieprzerwanie, tak? Miał swego czasu konkurencję Lambretty, ale no niestety ona przerwała produkcję, zostały wznowione. Nie jest niestety już produkowana w Europie.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W niedzielnym Kalejdoskopie Rady Gra gościmy dzisiaj przedstawicieli klubu Wespy, którzy opanowali Toruń. Wespy opanowały Toruń z okazji 80-lecia i zlotu tej bardzo popularnej marki w naszym mieście, no na całym świecie tak de facto. Jarek Zyska, prezes klubu, Adam Pokojski, pomysłodawca samego zlotu, no jedyna dama w tym gronie, czyli Agnieszka Ksiądz. Wracamy do zlotu, właśnie o którym opowie Adam Pokojski.
3: No to wyglądało w taki sposób, że siedzieliśmy sobie z Jarkiem właśnie na tym zlocie. No i tak podeszła do nas grupa znajomych i się pytają, o czym tak myślicie. A ja mówię, myślimy o zlocie, który będzie w Toruniu. No i dużo się nie zastanawialiśmy, wróciliśmy, no i zaczęliśmy organizować. Także 11-13 wrzesień w tym roku w Toruniu będzie pierwszy ogólnopolski zlot Wesp. I połączyliśmy to właśnie razem z 80. urodzinami Wespy, czyli będzie 80 skuterów na 80-lecie Wespy. Bo jest to, no nie ukrywajmy, nasza pierwsza organizacja tego typu zlotu, dlatego chcieliśmy troszeczkę ograniczyć z racji tego, żeby nabrać jakieś doświadczenie organizacyjne. Umówiliśmy się, że będziemy robić co 2 lata wszyscy, żeby to nie było takie nudne dla wszystkich. Także za 2 lata planujemy wtedy zorganizować to w większej formie, już nie takiej ograniczonej, bo wiemy, że te 250 do 300 skuterów to prawdopodobnie udałoby się nam tutaj zorganizować, żeby zachęcić do przyjazdu. Także wyzwanie mamy duże przed sobą i myślimy, że już nie będzie nas nic więcej ograniczało przed kolejnym.
4: Jarek, Adam wspominał o liście, że ona się bardzo szybko wypełniła, zamknęła się ta lista. Czy nakładaliście parytety, żeby było więcej pół na pół?
5: No tutaj pierwszeństwo jednak było odnośnie tych osób, które się rejestrują i wpłacają. No, takie uczestnictwo jest płatne, jak w takich zlotach, ponieważ są związane z tym koszty, śniadanie, noclegi.
4: Tak jest.
5: Także tutaj nie, chciałbym, żeby były te parytety. Nie do końca jest zachowane, ale pracujemy nad tym. Dlatego z tego miejsca chciałbym naprawdę zaapelować. Można wejść na naszą stronę wespa.toruń.pl. Tam w kontakcie można wysłać do nas jakąś informację, czy chciałoby się zgłosić, posiada się wespę lub inny skuter, tak, jesteśmy w stanie wspomóc, pokierować. No ale myślę, że ten apel lepiej, jak powiedziała Agnieszka, do koleżanek. Koleżanki z czasem i tak zapraszają kolegów, swoich partnerów, mężów.
6: Znaczy mamy w...
5: I akceptujemy już takie zachowanie.
6: Znaczy mamy w klubie już przypadki, gdzie jedna koleżanka ma wespę, jej mąż miał inny skuter, ale zakochał się w wespie i od 3 tygodni jeździ wespą, również czerwoną. Druga koleżanka również namówiła męża, no ja mojego męża nie namówię, ale będę mu pożyczała wespę, ale wiem, że jest dużo kobiet, które mają wespy, ale no wahają się, nie jeżdżą, te wespy stoją w garażu. Ostatnio nawet miałyśmy taki przypadek, że byłyśmy na tarasie widokowym toruńskim z koleżanką wespami i podszedł do nas chłopak motocyklista i zapytał, czy może pokazać nam zdjęcie. No i pokazał nam zdjęcie wespy. Mówi, że to jest wespa jego żony. Okazało się, że żona pracuje razem ze mną w firmie. Następnego dnia już mówiła, że mąż chce ją zapisać do klubu, więc mamy też takie akcje, że mamy ulotki, które wieszamy na lusterkach wesp na przykład, bo nie wszyscy wiedzą o tych klubach. Ja też na przykład o klubie wespy, jak jeszcze on nie był tak sformalizowany, dowiedziałam się przypadkiem, bo jeden z kolegów zostawił mi za szybką w wespie karteczkę i odręcznie napisane, hej, masz fajną wespę, spotykamy się i numer telefonu. Później właśnie na tym Facebooku znalazłam was, także zachęcamy wszystkich, którzy mają wespę albo wszystkich, którzy chcą mieć wespę.
4: A sezon, powiedzcie, słuchajcie, przepraszam, sezon jest taki, jak no, w Polsce pogoda pozwala, rozumiem? Czy są odmawiający, którzy jednak cały rok?
5: Stanowczo nie, oczywiście u nas są też różne frakcje kocykowców, bez kocykowców tutaj. Można powiedzieć, są tarcia w tej materii, ale nie, jeździć można cały rok. To nie ma czegoś takiego, że jest pogoda na wespę, to jest kwestia, czy motocyklista jest dobrze ubrany. Jeżeli chce się poszukać nasze jakieś filmiki, to i przy -5 stopniach. W styczniu, jak pamiętam, w 2026 roku nie, ale w 2025, 1 stycznia, w nowy rok, tak, na bulwarze, oczywiście.
4: No umówmy się, na wyspie się po prostu dobrze wygląda. No, no słuchajcie, no, to wiadomo, prawda? Wiadomo. No dobrze, słuchajcie, to trochę klamrą domykając nasze dzisiejsze spotkanie. Dumni przedstawiciele klubu Wespa Toruń z zaproszeniem na zlot, ale też do tego, aby dołączać do klubu i zakochać się w Wespie jak wy. Bardzo wam dziękuję.
6: Dziękujemy.
1: Toruński kalejdoskop.
0: Toruński kalejdoskop.
1: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie Radia Gra i już za moment wraca toruński kalejdoskop. Gościem Oli Wiciszewskiej będzie Krzysztof Kisiel-Majczuk, muzyk związany z takimi zespołami jak Dogshead i Łajka. Ta rozmowa już za chwilę.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Dzień dobry, Oliwia Ciszewska. Dzisiaj moim gościem jest Kisiel, czyli Krzysztof Majczuk, nasz wokalista, artysta z Torunia i nasza nadzieja roku z 2018.
3: Tak było rzeczywiście.
2: Witaj, dzień dobry.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Dzisiaj spotykamy się, ponieważ jest to dla Ciebie, myślę, taki płodny okres. Ostatnio sporo się dzieje, zarówno u Ciebie w karierze bardziej solowej, jak i też tej zespołowej, bo możemy Cię kojarzyć i ze wspomnianego już Dog's Head, jak i zespołu Łajka, z którym wystąpiliście jakiś czas temu w trakcie Dni Torunia. No a teraz spotykamy się, ponieważ kolejna premiera, tym razem z inną artystką z Krakowa, plus jeszcze festiwal Nada, który także nam pięknie podsumowuje te wakacje. To może zacznijmy od Dni Torunia. Spodziewałeś się czegoś takiego, że będziesz tak mógł świętować Dni Miasta?
3: To był w ogóle genialny pomysł moim zdaniem. Toruńska Agenda Kulturalna zaprosiła nas do tego wydarzenia i rzeczywiście był to świetny pomysł, bo działo się to wszystko na przystanku tramwajowo-autobusowym, na tym hubie takim przesiadkowym na Alei Solidarności.
2: No jednak taki jeden z popularniejszych przystanków.
3: Tak,
2: tam
3: tak.
2: Każdy się zatrzyma.
3: Tak, w związku z tym mieliśmy bardzo dużo publiczności czekającej na tramwaj, czy dojeżdżającej tramwajem, co było bardzo ciekawe, bo podróżni rzeczywiście wysiadali na przykład z tramwaju, około na przykład, nie wiem, 100 osób, zatrzymywali się ci podróżni na jeden, dwa utwory, po czym szli sobie gdzieś tam swoje sprawy załatwiać, ale dostarczały nam te tramwaje kolejnych odbiorców, czyli to było bardzo ciekawe i myślę, że tak kilkaset osób nas zobaczyło, czyli naprawdę taki porządny, duży koncert.
2: No ale musieliście jednak przyciągnąć tego widza, słuchacza, żeby zatrzymał się na chwilę, a jednak robiliście pewne wrażenie. Tutaj też pojawił się wątek wtedy w mediach społecznościowych i na twoich kanałach tego, że według ciebie wokalista nie zawsze powinien być tak stuprocentowo perfekcyjnie nauczony swoich tekstów. Jest to dyskusyjny temat, ale może krótko właśnie powiedzmy, o co tutaj chodziło. Czy warto robić burzę wokół tego?
3: Wiesz, to jest tak, że ja mam taki, nie wiem czy problem, no mam taką cechę, że nie potrafię się nauczyć własnych tekstów. Im dłuższe, tym jest gorzej. W związku z tym zawsze, od zawsze, muzykę robię od 30 lat. Od zawsze posiłkowałem się, na początku były to drukowane teksty, teraz mam laptopa z tekstem. No jakiś mam problem, muszę to robić. Natomiast ja wiem, że wielu artystów robi to samo z tym, że no, na jakichś prompterach i się z tym ładnie kryje i udaje, że tak nie jest. Natomiast ja stwierdziłem, że zapytam moich odbiorców, co o tym sądzą. Większość ludzi powiedziała, że to nie jest problem, a ja stwierdziłem, że nie będę się z tym krył, a nawet może zrobię to taką cechę charakterystyczną moją, że po prostu będę mówił, no słuchajcie, bardzo mi przykro, nie jestem się w stanie tekstów nauczyć, natomiast nie jest to absolutnie wyraz czy przejaw braku szacunku do odbiorcy. Myślę, że nawet wręcz przeciwnie, pokazuje, że czytam te teksty, żeby się nie pomylić, żeby zrobić to jak najlepiej, na 100%, zagrać koncert i na pewno, żeby było wszystko dobrze. No.
2: I oczywiście warto tutaj nadmienić, każde słowo ma bardzo duży ładunek emocjonalny. Słuchając tego, jak wyglądasz, jak brzmisz na nagraniach, jak i na żywo, no to czuć. I to też z pewnością poczują słuchacze nieraz, bo z tego, co widzę, to również macie chyba ochotę teraz na drobną, może nie całą trasę koncertową, ale jednak pokazujecie się teraz nieco szerzej, zarówno u nas, jak i są chyba plany na to, żeby w regionie się jeszcze pokazywać.
3: Tak. Próbuję dograć tu kilka koncertów w najbliższym czasie jesienią. Też dlatego, że jakby dołączyło do nas dwóch nowych muzyków. Zmieniliśmy troszkę naszą muzykę i przearanżowaliśmy wszystkie numery. W związku z tym myślę, że to już jest taki efekt końcowy, w sensie no, będzie to ewoluowało, ale to jest rzecz, z której jestem bardzo zadowolony. Dlatego będziemy chcieli się pokazywać szerzej i planujemy teraz taką traskę koncertową lokalnie i też jak się uda, może zawitamy też do innych większych miast w Polsce.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radio Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Poruszyliśmy wątek festiwalu Nada w Toruniu i pamiętam, że wspomniałeś wtedy, że bardzo fajnie by było, jakby ten festiwal miał również te wątki lokalne i lokalnych muzyków. No a w tym roku udało się, wręcz mam wrażenie, że wymanifestowałeś, albo już coś wtedy wiedziałeś, to, że pojawicie się na festiwalu Nada w Toruniu.
3: Te wątki lokalne generalnie są, bo w zeszłym roku grał zespół Runo, 2 lata temu Nie Trzask. Kiedyś mieliśmy propozycję zagrania na festiwalu, wtedy to nie wyszło. I tak manifestowałem to rzeczywiście, bardzo chciałem zagrać na tym festiwalu. I na szczęście Krzysiu Wachu zaprosił nas, żebyśmy zagrali. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony i bardzo się cieszę. Naprawdę to jest duża rzecz. To jest największy festiwal tutaj, myślę, że w Kujawsko-Pomorskim, ze świetnymi headlinerami, naprawdę świetne zespoły, bardzo dużo też takiej muzyki niszowej, więc to naprawdę to jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz.
2: Wartościowa muzyka i można by nawet powiedzieć, że kto wie, czy za parę lat ten festiwal nie zrobi się jeszcze większy. Także dobrze jest uczestniczyć w takiej historii, przynajmniej takiego festiwalu tutaj u nas lokalnie. Myślę też, że może już powoli przejdziemy do tego, co dalej, bo tutaj wspominamy niszowa muzyka, ale jednak myślę, że chyba każdy artysta gdzieś tam chociaż trochę marzy o tym, żeby być ciut większym i stąd moje może trochę takie zaczepne pytanie, czy te twoje kolejne ruchy, tak jak ten, o którym już za chwilę porozmawiamy, są właśnie po to, żeby być może trochę się szerzej pokazać?
3: Wiesz, no zawsze fajnie jest się szerzej pokazać, jeżeli coś robisz, to chciałabyś, żeby jak największa ilość ludzi to zobaczyła. Natomiast ja na pewno nie mam takich ambicji, wiesz, żeby zostać gwiazdą, albo nie wiem, żeby... Już dawno porzuciłem marzenia, żeby z tego żyć, bo to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i naprawdę trzeba bardzo dużo szczęścia i innych czynników, żeby to się zadziało. Ja robię to 30 lat i wiesz, no robię to dlatego, żeby się spełnić. No niektórzy mają, nie wiem, łapią ryby, jeżdżą na ryby, niektórzy, nie wiem, zbierają stare, zabytkowe samochody, no ja się zajmuję muzyką. No ale jak już coś robisz, to chciałabyś, żeby jak największa ilość ludzi to jednak usłyszała, zobaczyła. Dlatego no staramy się z chłopakami i staram się, wiesz, no podejmować jakieś działania, żeby to jednak trafiało do szerszej publiczności.
2: I też myślę, że właśnie taki jest ten kawałek, o którym teraz chciałabym z tobą porozmawiać. Comfort Food, tak. Ze Stachą, ty jako Kisiel. No, przyznam się szczerze, od razu wpada po pierwszym przesłuchaniu do głowy. Zarówno jest to przyjemne dla ucha, jak i teledysk również dla oka. Czy też o taki efekt wam chodziło, żeby to właśnie było takie łapiące tego słuchacza od razu?
3: Trochę tak jest. Wiesz co, bo to generalnie to jest bardzo ciekawa historia. Wszystko zaczęło się na warsztatach Sklejam Słowa, na których byłem, na warsztatach tekściarskich, gdzie natknąłem się na tekst właśnie Marcina Ślusarczyka. Zobaczyłem ten tekst, mówię, kurczę, ja to muszę zaśpiewać. Poznałem też tam piekielnie zdolną artystkę Stachę, która w tym roku w ogóle wygrała Festiwal Fama. To jest bardzo duża rzecz. Stacha jest świetną wokalistką. Stwierdziłem, dobra, zaproszę ją do tego projektu, zróbmy coś razem. Spotkaliśmy tam też, tam był Bolan, świetny muzyk, Piotr Bolanowski, który między innymi jeździ z Kalibrem 44, z Paktofoniką, z Michałem Szpakiem. Poprosiliśmy go, żeby coś nam do tego fajnego wymyślił, ale też stwierdziliśmy, żeby było to, jak to się mówi, troszkę pod nóżkę, żeby bujało. Kompletnie inna rzecz, kompletnie coś innego w stosunku do tego, co robiłem kiedykolwiek w życiu, ale ja lubię eksperymenty. Cały czas jest to troszkę takie niszowe, w związku z tym to mi pasuje, natomiast jest to na pewno pod nóżkę, na pewno buja, więc ten Comfort Food mam nadzieję, że trafi gdzieś tam jednak do szerszej publiczności.
2: Comfort Food można znaleźć w serwisach streamingowych.
3: Tak, na wszystkich serwisach streamingowych. Polach, jest teledysk na YouTubie, więc bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchu.
2: Ciekawa jestem, czy wszyscy cię poznają, bo jesteś tam troszkę inaczej, na pewno pomalowany, tak? Pamiętam, tak, że brokat się pojawia na twarzy.
3: Brokat się pojawił i o dziwo był to mój pomysł.
2: O, proszę. No to w takim razie akurat tak festiwalowo. Jeszcze ten okres, powiedzmy, trwa, nie dajemy mu odejść. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję ci bardzo
2: za wizytę w Radiu Gra i oczywiście mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, bo często tak jest, że coś się zaczyna, powoli się rozkręca i nagle wybucha, więc może jest to ten moment wielkiego wybuchu.
3: Zapraszam Państwa serdecznie do odsłuchu i mam nadzieję do usłyszenia.
2: Krzysztof Kisiel-Majczuk był moim i Państwa gościem.
3: Bardzo dziękuję.
2: Dzięki wielkie.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Po reklamie.
5: Na antenie Radia Gra trwa toruński kalejdoskop, a już za chwilę moim gościem będzie Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Porozmawiamy o trwających remontach na torowiskach i planach zakupowych miejskiej spółki.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Marta Malerowska, dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. W naszym programie porozmawiamy o inwestycjach realizowanych na toruńskich torowiskach, a także o planach zakupowych MZK. I myślę, że na początek warto byłoby powiedzieć o trwającym już od wielu miesięcy, można powiedzieć od roku, remoncie w ciągu Kościuszki. No ale tutaj widać światełko w tunelu i można powiedzieć, że ostatnio pasażerowie tramwajów to odczuli, bo tramwaje już kursują normalnie, natomiast no gdzieś tam jeszcze te ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe trwają. To warto podkreślić.
3: Faktycznie remont

0: czy właściwie modernizacja torowiska w ulicy Kościuszki, podobnie jak w ulicy Konstytucji 3 Maja, trwa od dłuższego czasu i jest na pewno dla użytkowników dróg, użytkowników tych ulic uciążliwa. Za co już teraz przepraszam, ale nie ma innego wyjścia. Musimy te prace zrealizować, ponieważ torowiska, które modernizujemy, funkcjonowały już od kilkudziesięciu lat i były mocno wyeksploatowane, dlatego wymagały modernizacji. Prace trwają nieco dłużej niż przewidywał kontrakt, czego przyczyną jest przede wszystkim miniona zima, która dała się wszystkim budowlańcom we znaki i spowodowała pewne przesunięcie terminów, które obserwujemy. Zdołaliśmy przywrócić ruch tramwajowy w ulicy Kościuszki zgodnie z deklaracjami 1 września. Tramwaje tą drogą już jeżdżą, aczkolwiek ulica oczywiście nie jest, ani prace nie są wykończone. Prace z tak zwaną małą architekturą, z zielenią będą jeszcze jakiś czas trwały i trzeba wspomnieć o tym, co każdy, kto tamtędy przejeżdża, widzi. Remontujemy przy okazji nawierzchnię jezdni, ponieważ znalazły się dodatkowe pieniądze, które można było na to przeznaczyć. Dlatego też wykorzystując front robót, który i tak już tam trwa, rozszerzając go nieco, zdecydowaliśmy o równoległym w czasie zrealizowaniu tych prac, co znowu oczywiście pewne niedogodności na tym etapie rodzi, ale za to po niedługim już czasie będziemy jeździli gładką ulicą Kościuszki.
1: Pojawiają się pytania od kierowców, kiedy zakończą się te utrudnienia, przewężenia, czy właśnie do końca września, tak jak deklarowaliście, że wtedy będzie koniec tych prac wykończeniowych i porządkowych przy torach?
0: Ja bowiem nieco ostrożnie na przełomie września i października, bo nie, jakieś niespodzianki mogą wystąpić. Przewidujemy, że to będzie jeszcze pod koniec września, ale nie gwarantuję tego ze stuprocentową pewnością.
1: To proszę jeszcze przypomnieć słuchaczom, co zakładała ta inwestycja, bo to był długi, rozbudowany remont. Jak zmieniło się to torowisko? No, przede wszystkim chyba jest ciszej.
0: Tak, między innymi to będzie efektem tej modernizacji. Torowisko będzie zielonym torowiskiem, tak jak zwykle w ostatnich czasach to realizujemy, a więc przyjaznym dla oka i ucha, bo takie torowiska są atrakcyjne wizualnie i są rzeczywiście bardziej ciche dzięki temu, że drgania są w pewnej, w dużej części tłumione przez tę konstrukcję. Torowisko to jeden tylko fragment tej modernizacji, bo trzeba wspomnieć też o sieci trakcyjnej i o towarzyszącej infrastrukturze, w tym między innymi o przystankach, bo wiaty przystankowe, które w ciągu ulicy Kościuszki się znajdą, będą także nowe.
1: Do rozmowy wracamy za kilka minut.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W Radio Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z prezesem MZK w Toruniu, Zbigniewem Wyszogrodzkim. Panie prezesie, druga inwestycja, o której warto powiedzieć i nie da się jej nie zauważyć, to też już długo trwający remont torowiska od pętli Olimpijska do ulicy Ślaskiego. Dlaczego tak długo trwa? Dlatego, że to jest bardzo duży zakres robót.
3: Faktycznie jest to zakres bardzo szeroki, wynikający z długości tej trasy, ale także ze stopnia skomplikowania tych robót. Na ten stopień komplikacji wpływa choćby to, że obejmuje on również pętlę, która ma taki wielotorowy charakter, bo służy nie tylko temu, aby tramwaje mogły tam parkować, ale jest tam również jeden z przystanków. Będzie także stacja do napełniania piaskiem piasecznic. Nie każdy wie, ale tramwaj nowoczesny wymaga piasku do hamowania. Taka to jest technologia. I tam taka stacja do napełniania tych piasecznic również ma powstać. Ponadto zakres tych robót obejmuje także modernizację zatok autobusowych. Wymieniamy ich nawierzchnię na taką, która będzie znacznie bardziej trwała niż obecnie funkcjonująca. Zakończyliśmy pracę w łuku torowym łączącym ulicę czy szosę Lubicką z ulicą Ślaskiego. To była bardzo trudna logistycznie operacja, bo wymagała takiej organizacji, która minimalizowała utrudnienia w ruchu. I zdołaliśmy to zrealizować sprawnie. Utrudnienia były dużo mniejsze niż można było się spodziewać.
2: Nie do końca tej inwestycji. Jeszcze trochę utrudnień zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów będzie.
3: Będą. Siłą rzeczy, jeżeli zakres prac jest tak szeroki, to rzeczywiście i zarówno pasażerowie naszej komunikacji, naszych tramwajów, jak i użytkownicy ulicy i piesi, i zwłaszcza kierowcy, pewne utrudnienia odczuwają. I odczuwać jeszcze będą przez kilka miesięcy, bo najprawdopodobniej dopiero na początku przyszłego roku prace zostaną zakończone.
2: Jak by pan ocenił tak procentowo postęp robót, zaawansowanie prac na ten moment, na tej inwestycji?
3: Na pewno już przekroczyliśmy połowę tego zakresu. Zostało może 30, może 40% tego, co jest jeszcze do zrobienia.
2: Tutaj też pojawia się takie pytanie od pasażerów tramwajów. Chodzi konkretniej o linię numer 6. Ona nie kursuje, za nią jeżdżą autobusy ZT5, ale to wciąż nie jest tramwaj, który jednak szybciej się przemieszcza po mieście. Kiedy jest szansa, że szóstka wróci na tory?
3: Wykonawca modernizacji deklaruje, że pod koniec września, ale znowu byłbym ostrożny, raczej na przełomie września, października, tramwaj wróci na ten tor i będzie jeździł po jednym torze jeszcze przez pewien czas. Dopiero pod koniec roku ten drugi tor będzie uruchomiony.
2: Tutaj przypominamy przy okazji dla pasażerów wyruszających z Jaru, że trójka jeździ znacznie częściej.
3: Znacznie częściej niż zwykle, co częściowo rekompensuje braki szóstki.
2: Trzeba powiedzieć także o tym, że cały czas trwają prace projektowe dotyczące nowej zajezdni tramwajowej, która ma powstać na zachodzie Torunia, niedaleko Moto Areny.
3: Powiedziałbym nawet tramwajowo-autobusowej, bo projektujemy od razu wersję docelową.
2: Ale to jednak pieśń przyszłości te autobusy, prawda? Zanim się przeniosą z Legionów.
3: Jeśli chodzi o realizację, jest ona bardziej odległa niż część tramwajowa, bo tramwaje muszą się tam przeprowadzić nie dalej niż za około 3 lata. Tak wynika z zasad finansowania z funduszy unijnych tego przedsięwzięcia. Prace są zaawansowane na tyle, że w najbliższych tygodniach wykonawca deklaruje złożyć dokumenty służące temu, aby uzyskać decyzje administracyjne pozwalające na budowę. My, kiedy te decyzje się ukażą, niezwłocznie ogłosimy przetarg na budowę zarówno zajezdni w części tramwajowej, jak i linii tramwajowej, która doprowadzi tramwaje do zajezdni, począwszy od istniejącej pętli przy Moto Arenie, aż do miejsca, w którym nowa zajezdnia się będzie budować.
2: Tam będą parkowały wszystkie tramwaje, czy będzie tak jak dotychczas, że częściowo w różnych lokalizacjach?
3: Nowa zajezdnia pomieści wszystkie tramwaje, jakimi dysponujemy, natomiast względy technologiczne i organizacyjno-ekonomiczne mogą wskazywać na to, że część tramwajów będzie parkowała na pętlach czy na przystankach końcowych.
1: Toruński kalejdoskop.
0: Toruński kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
8: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Słuchajcie, Radia Gra, wracamy do rozmowy ze Zbigniewem Wyszogrodzkim, prezesem MZK w Toruniu. Panie prezesie, warto powiedzieć, że gdzieś tam w perspektywie macie plany zakupowe dotyczące autobusów.
2: Tak, rzeczywiście kontynuujemy nasze działania zmierzające do modernizacji naszej floty autobusowej, podobnie zresztą jak i tramwajowej. Ale w ramach modernizacji taboru autobusowego to warto wspomnieć, że w marcu tego roku podpisaliśmy umowę z firmą Solaris Bus & Coach na zakup 8 autobusów hybrydowych z opcją zakupu kolejnych 7. To mają być hybrydy podobne do tych, które ostatnio do nas przyjechały, czyli tak zwane miękkie hybrydy. Pierwsze autobusy mają dojechać w 6 spośród nich jeszcze w roku 2027, kolejne 2 w 2028. I to jest zakup, który finansujemy ze środków własnych gminy miasta Toruń. Ta opcja kolejnych 7 będzie zrealizowana w miarę dostępności środków finansowych. Ponadto ubiegamy się o dofinansowanie z programu Fenix na zakup kolejnych autobusów elektrycznych i to aż 11 sztuk. Wniosek jest w tej chwili w trakcie weryfikacji, a umowę dotyczącą dostawy podpisaliśmy już w kwietniu również z firmą Solaris Bus & Coach. Ta umowa zakłada, że jeden z tych autobusów kupujemy bezwzględnie, 10 natomiast jest w opcji. Te autobusy wymagają oczywiście stacji ładowania i przygotowujemy postępowanie przetargowe na wybór dostawcy kolejnych ładowarek, zarówno szybkiego, jak i wolnego ładowania. I łącznie aż do roku 2028 planujemy odebrać 3 ładowarki szybkie i 5 podwójnych, które to szybkie będą zainstalowane przy przystankach końcowych, pętlach przy ulicy Dziewulskiego, Szubińskiej i na placu Świętej Katarzyny, a ładowarki wolne będą na terenie zajezdni autobusowej. I to jest program finansowany przez FEDCAP, czyli Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Ten zasób środków unijnych, którymi dysponuje nasz Urząd Marszałkowski. I to nie koniec, ponieważ realizujemy w tej chwili już dostawę 4 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Kolejne PES-y przyjadą do nas na przełomie roku 2027 i 2028. Potrzebujemy poza tymi pojazdami, które na co dzień widzą pasażerowie, także pojazdy techniczne, które usprawniają funkcjonowanie i obsługę naszego taboru. I takie 2 pojazdy są w tej chwili w trakcie dostaw. To jest dwudrogowy wózek manewrowo-szynowy. Dwudrogowy to znaczy taki, który ma zdolność jazdy po normalnych ulicach, jak i po torach, oraz agregat spawalniczy na przyczepie. W planach jest także zakup 2 pojazdów pogotowia technicznego. Te pojazdy także są finansowane z programu Fenix.
1: Jeżeli chodzi o tabor autobusowy i tramwajowy w liczbach, jak on obecnie wygląda? Bo też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że zakup jednego autobusu na przykład nie oznacza wycofania najstarszego, powiedzmy. Oczywiście, jeżeli tak trzeba, to tak robicie, no ale autobusów zwyczajnie potrzebujecie więcej, bo one muszą być, że tak powiem, na zapas, prawda?
2: W tej chwili mamy 186 autobusów. W tej liczbie jest 50 autobusów elektrycznych, 19 hybrydowych, 114 na olej napędowy i 3 na CNG, czyli gaz ziemny. Ta wymiana, o której pani wspomniała, pani redaktor, rzeczywiście ma miejsce, ale nie zawsze jeden do jednego. Do takiej wymiany byliśmy zobowiązani w odniesieniu do 25 autobusów, które były w 100% sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tam była zasada taka, że za jednego nowego elektryka oddajemy jeden najbardziej zanieczyszczający środowisko, czyli o najniższym stopniu emisji spalin. I takich 25 autobusów rzeczywiście musieliśmy się pozbyć. Natomiast pozostałe wymieniamy w miarę tego, jak się one wyeksploatowują.
1: To jeszcze powiedzmy o stanie taboru tramwajowego.
2: Możemy już teraz z satysfakcją stwierdzić, że przeważają już u nas w tej chwili nowoczesne tramwaje. Mamy ich 26. To są tramwaje PESA Swing. 15 tramwajów mamy w wersji 5-członowej, jednokierunkowej. 5 jest takich, które potrafią jeździć w dwóch kierunkach. I mamy 6 tramwajów trójczłonowych, tych krótszych i jednokierunkowych. Mamy cały czas wielojuszletnie konstale. Jest ich w tej chwili 20, ale 20 nie wozów, a składów składających się zwykle z dwóch tramwajów. Także liczba wymienionych przed chwilą 4 kolejnych nowoczesnych tramwajów spowoduje, że już jest wyraźna większość, bo 30 to będą tramwaje nowoczesne. Na tym oczywiście nie poprzestajemy. Będziemy szukali środków na dalszą modernizację taboru tramwajowego.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra. Radio Gra.

0: Reklama.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
12: Po reklamie. To jest nasz niedzielny program, w którym już za chwilę gościem Mariusza Składanowskiego będzie Łukasz Włodarski. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu rozpoczął swoją drugą kadencję. W tej rozmowie opowie o sukcesach pierwszej kadencji, planach na drugą i wyzwaniach stojących przed kulturą, choćby w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Łukasz Wodarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury. Rozważania na temat kondycji kultury, wyzwań. Jednym z tych wyzwań, przed którymi my wszyscy stajemy, także kultura, jest rozwój sztucznej inteligencji. Wiem, że to też jest temat, którym się zajmujecie. Jak sobie z tym poradzić?
3: No tak, to jest temat, który też nie tylko w Polsce, ale także cała Europa tym

0: żyje. Natomiast to, co zauważamy też, że po tym zachłyśnięciu się rzeczywiście sztuczną inteligencją jest pewnego rodzaju odwrót w kierunku i to bardzo silny. W środowiskach artystycznych już pojawiły się przypinki przekreślające znaczek AI, jestem przeciw AI i tak dalej, nie korzystam. I ja mam takie wrażenie też, że AI nigdy nie będzie w stanie zastąpić jednej podstawowej rzeczy, muzyki na żywo, takiej prawdziwej, tego klimatu, który ty też, Mariuszu, też wspaniale dobrze wiesz, jak to wygląda, pójść na koncert, poczuć tę atmosferę. I słyszysz często, że muzycy nie grają w 100% czysto, że tam są jakieś brudy, ale ta atmosfera, ten klimat, który jest tam, tego się nie da zastąpić sztuczną inteligencją. I druga rzecz, nie da się też zastąpić sztuczną inteligencją tego, co człowiek może drugiemu człowiekowi w rozmowie w cztery oczy powiedzieć. Te, rzeczywiście możemy do siebie napisać na czacie, możemy ze sobą rozmawiać poprzez komunikatory, ale to, jak dwie osoby ze sobą rozmawiają i to, co się między nimi tworzy, jakaś więź, tego nigdy sztuczna inteligencja nie zastąpi. A cała reszta, myślę sobie, że my też musimy myśleć o sztucznej inteligencji jako o narzędziu, jako o komputerze, który może nam pomóc, ale nigdy nie może nas zastąpić.
1: Łukasz Wodarski, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury, przed, czy w zasadzie już na samym starcie drugiej kadencji, znalazłem takie określenie, że hasłem tej kadencji będzie potęga relacji. Właśnie, jak to rozumiesz?
0: No trochę wynika to z tego, co przed chwilą też powiedziałem. Właśnie ta relacja między drugim człowiekiem jest niesłychanie istotna, ale to jest też relacja pomiędzy instytucjami, pomiędzy nami. My bardzo chcemy w tej drugiej kadencji położyć nacisk na rozwój też takich kierunku Europy i otworzenie naszego województwa bardzo mocno na Europę, na sieciowanie z innymi instytucjami w całym świecie, nie tylko w Polsce, bo to jest oczywiście niesłychanie ważne, bo też najzwyklej w świecie tam też są środki na to, żeby pomóc też naszym instytucjom, żeby je konfrontować i żeby je wpisać w ten wielki europejski jakiś taki kalejdoskop kultury. I mam takie wrażenie, że nasze instytucje, mówię o naszych instytucjach, a mam na myśli instytucje, które są ulokowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ludzie też pracujący w kulturze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego często są gotowi już w tym momencie na aplikowanie, do aplikowania do dużych środków europejskich. Potrzebują często trochę zachęty, czasem takiego poklepania po ramieniu i być może czasem takiego miejsca, do którego będą mogli zadzwonić, jeśli będą mieli problem. I takim miejscem chciałbym, żeby był WOAK, dlatego też bardzo mocno też myślimy o takiej dyplomacji kulturalnej. Ta dyplomacja kulturalna, ta współpraca z innymi krajami, ale także z innymi miastami, które są liderami w jakiś sposób w różnych działaniach kulturalnych, jest dla nas niesłychanie istotna, no bo chcemy się też uczyć, chcemy się uczyć od najlepszych, chcemy też z nimi wymieniać jakieś relacje i mieć te relacje. I wierzę, że to nam wszystkim bardzo pomoże też sprawić, że województwo kujawsko-pomorskie, nie wiem, po tych 5 latach kadencji, tak sobie chcielibyśmy razem z Kasią zakładać, że ono będzie inne, ono będzie bardziej otwarte i bardziej zsieciowane z zagranicą, a nasze instytucje nie będą miały problemu, żeby wyjechać na wizyty studyjne do Madrytu, Barcelony czy Padwy.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W radiu gra. Gra.
4: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: bioplast.com.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
3: Słucha.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Gościem Kalejdoskopu jest Łukasz Wodarski, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury. Ten ośrodek, który właśnie często wspiera także te pomniejsze ośrodki, dając wskazówki, pomagając, ale pewnie, Łukaszu, także masz szansę, obserwując to, jak pracują te ośrodki, doznać prawdziwych olśnień. Gdybyś miał wskazać nam jakiś taki przykład, choć pewnie jest ich znacznie więcej.
3: Takich rzeczy jest bardzo dużo. No na przykład bardzo inspirujący jest dla mnie taki zespół ludowy, który jest zespołem w Brześciu Kujawskim. To jest zespół spod Strzechy, który jest tworzony też tak bardzo oddolnie i pielęgnuje wszystko, co jest związane z tradycją Kujaw. I to jest taki zespół, który dąży do ocalenia pewnego jakiegoś tam dziedzictwa kulturowego właśnie Kujaw. I to jest dla mnie coś bardzo takie istotne i piękne. Więc to jest jedna taka rzecz. Oczywiście bardzo dużo mamy też niezwykle utalentowanych młodych ludzi, którzy działają w obszarze teatru. To tak trochę mówię w kontekście toczącego się i kończącego się dzisiaj Festiwalu Młodego Teatru, gdzie jest zbudowany po prostu oglądaniem tych fantastycznych młodych ludzi, na których warto mieć taki fokus, bo kto wie, czy oni za chwilkę nie będą przyszłością po prostu naszych nie tylko scen teatralnych, ale myślę, że też i scen filmowych, bo tak właśnie zaczyna się ta kariera największych aktorów, od Marcina Dorocińskiego po Macieja Sztura, począwszy, że bardzo często to są te pierwsze zajęcia w Domu Kultury, w jakimś takim miejscu, gdzie ktoś na nich zwróci uwagę, że ktoś im pomoże i powie, wiesz co, ty masz talent, spróbuj do tej szkoły aktorskiej albo do szkoły teatralnej zdawać. I potem tak to się zaczyna. A jak wiemy, województwo kujawsko-pomorskie filmem stoi, więc myślę, że mamy ku temu jak najbardziej taki dobry start.
2: Przypomnę, że gościem niedzielnego Kalejdoskopu Radia Gra jest Łukasz Wodarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury na początku drugiej kadencji. Ciężko pewnie samemu wskazać ukochane dziecko, gdybym zapytał cię o ulubiony festiwal, przedsięwzięcie, więc pozwól, że tu cię zaskoczę. Wydaje mi się, że jednym z tych najukochańszych przedsięwzięć jest dyskusyjny klub jednego obrazu, bo udało ci się stworzyć wyjątkową wspólnotę ludzi, którzy podobnie przeżywają i nie boją się mówić o emocjach, które wywołuje sztuka.
3: Tak, na pewno jest to jedna z takich moich najważniejszych takich dzidziusiów, które gdzieś tam się narodziły i po prostu ona mi też sprawia jako historykowi sztuki wielką przyjemność. Natomiast to, co się dzieje wokół tego też projektu, bo ten projekt oczywiście funkcjonuje, będzie funkcjonował i na pewno nie zamierzamy go w żaden sposób kancelować. Natomiast on się też rozwija i rozwinął się w coś, co mam nadzieję będzie takim eksportowym towarem europejskim. A mianowicie w tej chwili na bazie dyskusyjnego klubów jednego obrazu powstał projekt Niewidzialny Obraz.
2: Doceniony zresztą w skali kraju. Gratulacje.
3: Doceniony w skali kraju, natomiast ten projekt z kolei po pilotażu my stwierdziliśmy, że chcemy napisać projekt, który byłby projektem stricte europejskim i rzeczywiście taki projekt powstał. Jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Kreatywnej Europy. Wspólnie z dwoma partnerami z Holandii i ze Słowenii działamy i tworzymy model przekładania zmysłów na obrazu, na zmysły, na inne zmysły niż wzrok. I wierzę, że po zakończeniu tych prac, które są no, po prostu fascynujące. No, współpraca z tak kreatywnymi i niesłychanie inteligentnymi ludźmi, z profesorami, doktorami z różnych uczelni, od kognitywistów po historyków sztuki, a skończywszy na psychologach i psycholożkach, i oczywiście z osobami niewidzącymi, niedowidzącymi, no to jest coś fantastycznego, no bo mamy takie regularne spotkania, no i chcemy ten model do końca roku opracować, a potem puścić go w Europę i mam nadzieję, że uda nam się stworzyć takie modelowe wydarzenie, które pokaże, jak można przekładać właśnie zmysły, jeden zmysł na drugi, tak żeby wczuć się w obraz, nie widząc go, ale smakując, dotykając, wąchając i słuchając.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Przez ostatnie 2 godziny z Łukaszem Wodarskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Radiu Gra, rozmawiamy o kondycji kultury i o tym, jak wygląda praca właśnie w UAK-u. Nasz czas powoli jednak dobiega końca, skoro o nim mowa, wspominałeś o tym, że właśnie nienormowany czas pracy to jest jeden z problemów ludzi pracującej w kulturze. Wy postaraliście się z tym zawalczyć i wprowadziliście skrócony tydzień pracy. Jak on się sprawdza?
2: No to się sprawdza na ten moment bardzo dobrze. Nas kosztowało to bardzo dużo pracy takiej zarządczej i zmian systemów zarządzania. Po prostu trzeba było bardzo pewne rzeczy sobie dookreślić po to, żeby nie było takich dystraktorów i złodziei czasu. I dzięki temu to się oczywiście nam udaje i my byśmy bardzo chcieli i pewnie utrzymamy ten czas pracy skrócony w kolejnych latach. To, co już widzę, no to, że działania w kulturze zawsze są problematyczne ze względu na finanse, od tego zaczęliśmy. I my bardzo często nie jesteśmy w stanie zaoferować super wysokich pensji, tak jak może zaoferować to, nie wiem, komercyjna firma. Ale my bardzo często możemy dać to, czego te komercyjne firmy nastawione bardzo mocno na zysk nie muszą oferować ze względu na to, że w kodeksie pracy mamy 8-godzinny tryb pracy, 8-godzinny dziennie. Więc możemy zaoferować skrócony czas pracy, który jest dodatkowym benefitem. I nagle się okazuje, że dzięki temu my do kultury możemy przyciągnąć niesłychanie kreatywnych ludzi, którzy by pewnie tak nie do końca chcieli w tej kulturze pracować ze względu na finanse. I to jest też coś, co ja obserwuję. I podam taki przykład, jak 4 lata temu szukaliśmy osoby do działu promocji, to zgłosiły się 4 osoby. Jak kilka miesięcy temu szukaliśmy osoby do działu promocji na zastępstwo koleżanki, która poszła na zwolnienie, to mieliśmy ponad 30 osób. To też pokazuje po prostu, że udało nam się chyba stworzyć taką przestrzeń, taką firmę, takie miejsce, do której ludzie chcą przychodzić także ze względu na atmosferę.
1: Czego wam życzyć na tę 2. kadencję?
2: Nie wiem. Myślę, że realizacji tych wszystkich celów ambitnych, które my sobie w naszej aplikacji pozakładaliśmy, jest ich całkiem sporo. I myślę, że takiej spokojności i tego, że za te 5 lat chciałbym powiedzieć, że tak, że nasze województwo rzeczywiście jest liderem, jeśli chodzi o współpracę z całą Europą, bo tego sobie tak naprawdę bardzo, bardzo marzę, żebyśmy byli też bardziej otwarci i żebyśmy nie tylko czerpali od innych, ale przede wszystkim, żebyśmy też potrafili dawać, bo mamy naprawdę fantastyczne zasoby, z czego często sobie nie zdajemy sprawy, bo my wszyscy uwielbiamy krytykować, jak to w tym Toruniu jest niedobrze, jak to w tej Bydgoszczy jest niedobrze, w ogóle w całym województwie jest niedobrze. To jest bzdura i nieprawda. Naprawdę nie potrafimy docenić tego, co mamy, a mamy fantastyczne rzeczy.
1: Tego w takim razie życzymy. Człowiek kultury, jak słychać, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury Łukasz Wodarski był gościem Kalejdoskopu Radia Gra. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Zbliżamy się do 13:00, dobiega końca nasz program. Marta Manerowska w imieniu dziennikarzy Radia Gra. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Do usłyszenia jutro.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Po reklamie.

0: Dobrze, rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie. Bausa i Magnetic na antenie Radia Gra. Ja nazywam się Oliwia Ciszewska i witam was serdecznie w to niedzielne popołudnie z Radiem Gra. Będzie jeszcze sporo muzyki, będzie jeszcze sporo o tym, co dzisiaj warto zrobić, albo po prostu jak się wyciszyć jeszcze pod koniec tego tygodnia. Diana Ross pojawi się już niedługo na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale wcześniej Kasia Cerekwicka na kolana. Ale wcześniej Kasia Cerekwicka na kolana.

0: A czy wy wierzycie w miłość, która zdarza się parę razy w życiu? Ja owszem. Największa miłość Torunia to przede wszystkim żużel i o tym dzisiaj warto pamiętać o 19:30. Wszyscy, a przynajmniej ci, którym udało się dostać bilety. Widzimy się na Mota Arenie, choć już nieco wcześniej strefa kibica także będzie się rozkręcać. Także już przed 19:30 warto pojawić się na Pera Jonsona. A dzisiaj półfinał, Press Toruń i Motor Lublin będzie się działo. Pamiętajcie także, że jeżeli macie problem z dorwaniem miejsca parkingowego przed Mota Areną, to spokojnie warto zostawić auto przy swoim domu, no i podjechać komunikacją miejską. O szczegółach jeszcze będziemy sobie mówić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
1: Jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii idealnie przydają się na to niedzielne popołudnie. Jeżeli już szykujecie się na mecz na Moto Arenie, to uwaga, uwaga, tak jak wspominałam, warto pomyśleć o kursach tramwajem i autobusem. Dodatkowe kursy tramwajów numer 2 z pętli Elana będą odbywać się dzisiaj o 18.12 i 18.26, a dodatkowe autobusy za tramwaj z pętli Olimpijska o 18 i 18.15. Więcej szczegółów także znajdziecie na miejskich stronach, ale pamiętajcie, zawsze warto wybrać środek komunikacji zbiorowej, bo oprócz tego, że zaoszczędzicie czasu na parkowaniu, no to jeszcze przy okazji można poznać innych kibiców, z którymi być może na kolejny mecz w jednej paczce się wybierzecie. Także w przyjaznej atmosferze dzisiaj pamiętajmy, wspieramy naszych i oby zwycięstwo było nasze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I tak sobie przyjemnie płyniemy w rytm hitów pełnych energii. Taya Cruz, Break My Heart, to już za nami, a przed nami motywacja do tego, aby nieco się rozśpiewać. Smolasty i Doda już niedługo na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ciekawa jestem, jak wygląda wasze samopoczucie w to niedzielne popołudnie. Czy to już pora na popołudniową drzemkę, czy jeszcze za wcześnie? Jeżeli o takiej chociażby tylko krótko pomyśleliście, no to hity pełne energii, mam nadzieję, odwiodą was od tej myśli. W końcu sporo dnia jeszcze przed nami. No i najważniejsze, półfinał na MotoArenie o 19:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Paczy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po reklamie.

Czasem dobrze jest się zatrzymać, usiąść z kubkiem ulubionej kawy lub herbaty i włączyć ulubione radio. Cieszę się, że wybieracie Radio Gra. Oliwia Ciszewska, witam i pozdrawiam serdecznie. Za chwilę porozmawiamy sobie więcej na temat tego, co się dzieje w Toruniu. Będę miała propozycję także dla najmłodszych.

0: Słuchacie Radia Grana 88 i 8 FM, a ja, jak obiecywałam, tak wróciłam z informacją o tym, że dzisiaj odbywa się kolejny spektakl Teatru Miejsca na Sukienniczej 6, dokładnie w Domu Opowieści. Dzisiaj pod lupą mamy baśnie Andersena, między innymi Nowe Szaty Cesarza. A u mnie pod lupą kolejne dobre kawałki na antenie Radia Gra, między innymi Wiktor Waligura pojawi się już niedługo na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Muzyka potrafi łagodzić każde złe emocje. I o tym przypomnieli sobie wszyscy, którzy słuchali jej dużo w pociągu, bo w piątek odbył się wyjątkowy protest maszynistów, który zwracał naszą uwagę na niebezpieczeństwo na torach. Po ostatnich trudnych wydarzeniach w Polsce warto o tym przypominać. No i również ja przypominam, że warto mieć przy sobie zawsze odpowiednią dawkę dobrej muzyki. A jak zabraknie, no to zawsze jesteśmy my na 88,8 FM.

0: słyszałam, że są tacy, którzy w niedzielę potrafią zaplanować sobie każdy poszczególny dzień nadchodzącego tygodnia. Szanuję, ja na razie potrafię jedynie zaplanować to, co poleci dalej na naszej antenie. No i już teraz zapowiem, że niedługo Shakira. Także jeżeli lubicie piosenki o zwierzętach, zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobry niedzielny humor zależy przede wszystkim od dobrego towarzystwa i cieszę się, że wybieracie moje towarzystwo na to niedzielne popołudnie, ale jeżeli jest wam brak tego człowieka obok, no to zróbcie to teraz. Zadzwońcie, napiszcie do kogoś bliskiego, może uda się jeszcze spotkać na tą przysłowiową kawę lub herbatę i może nawet coś słodkiego. Także słodycze ja zapewnię już za chwilę w postaci muzyki. Kolejne hity pełne energii na antenie Radia Gra przed nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece, Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

0: Jeżeli ktoś się mnie pyta, jaki mam dzisiaj humor, zawsze odpowiadam, jest dobrze, ale może być lepiej. I te sposoby na to, jak polepszyć ten humor, jeszcze wam będę zdradzać dzisiaj do godziny 18. Oliwia Ciszewska, zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bruno Mars wyśpiewał o swoim niebie, a ja wiem, gdzie jest prawdziwe zielone niebo i serce Torunia. Na Barbarce. I tam właśnie dziś trwa pożegnanie lata, dlatego jeżeli jeszcze nie pożegnaliście tych swoich wakacji, to warto się tam wybrać. Jeszcze do 17:00 spora atrakcji, między innymi warsztaty cyrkowe, gigantyczne bańki mydlane, kule zorbingowe, a także wiele, wiele innych atrakcji na żywo. Musicie się tam pojawić. Do 17:00 jeszcze dzisiaj na Barbarce. Wszystko oczywiście za darmo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: Bo to nie jest

Single Ladies, czyli piosenka z gatunku Jestem sam, ty jesteś sama, może zatańczymy. Tak pewnie było na niektórych imprezach wczoraj, a dzisiaj możemy pomówić o tym, jak to wygląda w Polsce. Czy sporo jest tych singielek i singli? 35%, tak na oko według ostatnich statystyk, tyle mamy gospodarstw jednoosobowych w Polsce. No i zmieniło się to, bo porównując lata ubiegłe, chociażby 2006 rok, wtedy tylko 22% takich gospodarstw. Dzisiaj już 35%. Coraz więcej samotnych i kto wie, czy poszukujących tej miłości, czy może jednak już nie do końca wierzących w miłość. Ja jednak myślę, że nadal warto wierzyć, szczególnie z muzyką, jaka nas napędza romantycznie na kolejne chwile. Sylwia Grzeszczak i Mango. Letni kawałek pojawi się już niedługo na antenie Radia Gra.

0: Tej gitary nie da się pomylić. Santana, Corazon Espinado na antenie Radia Gra. A przed nami jeszcze sporo dobrych hitów. Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my. I oby tego słońca nam nie zabrakło, pomimo już praktycznie połówki września w kalendarzu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Centrum Akwarystyki Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Tylko tobie.
12: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
13: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
14: A co ten projekt oferuje?
13: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
14: Gdzie dowiem się więcej?
13: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
14: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: plast.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie.
9: Let's go, girls.
10: To jest Radio Gra.

Domyślam się, o czym możecie teraz rozmyślać. Skoro niedziela, to o pracy, która już jutro nadchodzi ponownie i trzeba będzie wstać i znowu napędzić się na kolejny tydzień. Na szczęście słyszymy się jak zwykle tradycyjnie od 6, także to jeden z plusów. No a minusy są tylko takie, że trzeba pamiętać o nastawieniu budzika.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Cześć,

0: technoplast.com.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: con un beso. Można poruszać nóżką, bioderkiem. Enrique Iglesias na pewno się nie obrazi, wręcz przeciwnie. Takie hity na 88 i 8 FM. A skoro już mowa o naszym ludzkim ciele, co potrafi robić, kiedy gra dobra muzyka, to powiem wam, że wyczytałam, iż naukowcy w tym tygodniu doszli do wniosków, jak prawidłowo wydmuchiwać nos. Powstały odpowiednie techniki. Nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku, czy ludzkość naprawdę oficjalnie potrzebowała nauki, żeby ustalić, czy robimy to dobrze, ale jeżeli jesteście ciekawi, to śmiało, internet jest do waszej dyspozycji. Ja niestety wam tego nie pokażę. Moglibyście to niestety tylko usłyszeć, a myślę, że takie dźwięki są nie do końca przyjemne w to niedzielne popołudnie. Przyjemnie będzie już za chwilę, bo wracamy do hitów pełnych energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Sound and Grace z pozytywnym przekazem na 88,8 FM. Radio Gra pozytywnie nastraja od samego rana. Pamiętajcie o tym, szczególnie już jutro w poniedziałkowy poranek, bo ja wiem, jak ciężkie bywają poranki, szczególnie, że będę tutaj z wami już od 6. Także pamiętajcie o tym i nastawiajcie odpowiednie radio od samego rana. A teraz wracamy powoli do kolejnych hitów pełnych energii.
1: Radio Gra.

jedni słuchają muzyki, aby się nakręcić, inni, aby się wyciszyć. A w Toruniu już dziś kolejny koncert w ramach festiwalu Cichej Muzyki. Koncert Open Call Stars w ramach właśnie tego festiwalu. Olena Jeremenko i Hanna Iwaniuszenko w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Już dziś od 17:00, także koncert niedługo, a wstęp oczywiście bezpłatny.

0: od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Po reklamie.

0: Małomiasteczkowy chłopak, czyli Dawid Podsiadło w toruńskich głośnikach na falach 88 i 8 FM. Dzisiaj jesteśmy razem jeszcze do 18. Zapraszam i zachęcam do pozostania ze mną jak najdłużej. I oczywiście mam nadzieję, że będę towarzyszyć Wam także w drodze na Moto Arenę, bo już dziś o 19.30 półfinał Toruń z Lublinem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
12: Chciałbym jechać, ale te koszty.
11: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
12: Serio?
11: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
12: Gdzie to znaleźć?
11: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
13: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Po reklamie.

Niedziela z Radiem Gra, a ja dopiero teraz dowiaduję się, że mamy dzisiaj wyjątkowe święto. W kalendarzu świąt nietypowych oczywiście. Dzień całowania chłopaków w usta. Moje drogie panie, już wiecie co robić, aby to niedzielne popołudnie i być może wieczór były nieco bardziej kolorowe.

0: Powoli już rozpoczyna się ta pora, kiedy trudno powiedzieć, czy to jeszcze popołudnie, czy już wieczór. Dzisiaj oficjalnie specjaliści mówią, że chwilę przed 19 rozpocznie się zachód słońca, a zmierzchać zacznie około 19:30. I tak to będzie wyglądał ten dzień do końca. No już niewiele nam pozostało, ale na szczęście o 19:30 wielkie emocje na Motoarenie. Także ten dzień szybko się na pewno nie skończy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Powiało latem i wakacjami. Eros Ramazzotti na antenie Radia Gra. A propos lata, to jeszcze kolejny kawałek będzie o nim trochę mówił, ponieważ nawet w tytule ma lato. No i taka ciekawostka, jeden z wykonawców był niedawno w Toruniu na festiwalu Nada. Igo, chodzi dokładnie o tego człowieka, wspaniałego muzyka, który na żywo jeszcze bardziej pokazał, że potrafi robić to, co robi zawodowo. Ostatni dzień lata już teraz na antenie Radia Gra.

0: hity pełne energii na antenie Radia Gram. A na zegarach, powoli tak patrząc i odliczając minuty, zbliża się godzina 18. To już pora kolacji, a wiemy, jak to wygląda w niedzielę. Często wybieramy coś nie do końca zdrowego. No ale spokojnie, jesteście usprawiedliwieni. To ostatni cheat meal przed poniedziałkiem. A później w poniedziałek też się w razie czego można czymś pocieszyć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
12: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
16: Po reklamie.

0: Catchy, z takim nastawieniem pozytywnym płynącym z tego kawałka kończymy już powoli nasze dzisiejsze spotkanie. Cieszę się niezmiernie, że mogliśmy spędzić to niedzielne popołudnie razem i już jutro obudzimy się także razem, nastrajając się dobrze na kolejny tydzień. Za chwilę, bo już o 19:30 mecz na Motoarenie. Kto będzie? Niech daje znać, jak emocje, a kogo nie może być, to niech śledzi naszą stronę gra.fm oraz nasze sociale, bo tam również informacje na bieżąco o tym, co się dzieje. Czy będzie ten finał, czy nie? Oczywiście trzymamy kciuki i wiemy, że tak będzie. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

Po franciszkański kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to prawdziwy klejnot gotyckiej architektury, który od wieków wyróżnia się na tle rynku staromiejskiego. Monumentalna bryła tej świątyni od razu przyciąga wzrok nie tylko swoim rozmiarem, ale i detalem architektonicznym, który odzwierciedla kunszt dawnych mistrzów budownictwa. Charakterystyczne strzeliste okna witrażowe zakończone ostrymi łukami są kwintesencją gotyku, a ich smukłość i wysokość podkreślają dążenie do nieba, typowe dla tego stylu. Wyjątkowość kościoła podkreślają również wieżyczki wieńczące prezbiterium. Zbudowane przez franciszkanów są one skromne, pozbawione nadmiernych zdobień, zgodnie z zakonem, który stawiał na prostotę i umiar. Całość z zewnątrz prezentuje się niezwykle dostojnie i stanowi nieodłączny element toruńskiej starówki. Historia tej świątyni jest równie fascynująca jak jej architektura. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Torunia około roku 1239 przez zakon krzyżacki. Prace nad wznoszeniem zabudowań klasztornych rozpoczęły się w połowie XIV stulecia i trwały aż do XV wieku. Przez kilka wieków zakon funkcjonował w Toruniu, jednak w połowie XVI wieku franciszkanie opuścili miasto, a już w roku 1557 kościół stał się świątynią ewangelicką. Zabudowania klasztorne przekształcono w przestrzeń edukacyjną. Powstało tu gimnazjum protestanckie, które z czasem zyskało miano szkoły akademickiej. W północnej części prezbiterium w roku 1636 powstało mauzoleum, gdzie pochowano Annę Wazównę, królewnę o niezwykłej historii. Po wydarzeniach znanych jako tumult toruński, które miały miejsce w roku 1724, opiekę nad klasztorem przejęli Bernardyni. Jednak już od roku 1830, po kasacie zakonu, kościół stał się świątynią parafialną. W 2001 roku otrzymał dodatkowy tytuł Sanktuarium Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wnętrze świątyni to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych z różnych epok. Z czasów franciszkańskich zachowały się XIV-wieczne malowidła ścienne w nawie południowej oraz XV-wieczne stalle, czyli ławki zakonników umiejscowione zarówno w prezbiterium, jak i przy wejściu od strony zachodniej. Okres protestancki pozostawił po sobie epitafium rodziny Neisserów w południowo-zachodniej części kościoła, na którym znajduje się najstarsza panorama Torunia, pochodząca z końca XVI wieku. Z tego czasu pochodzą również XVII-wieczna, bogato zdobiona ambona oraz imponujące organy w nawie głównej. Najbardziej spektakularną pamiątką z czasów bernardyńskich jest ołtarz główny z roku 1731. Przedstawia on scenę zwiastowania Maryi, nad którą unosi się korona podtrzymywana przez czterech aniołów. Całość otacza siedem kolumn ustawionych w kształt litery M, symbolu Maryi. W okresie przełomu XIX i XX wieku w kościele pojawiły się witraże w stylu neogotyckim, które do dziś rozświetlają wnętrze świątyni kolorami. Fragmenty oryginalnych XIV-wiecznych witraży można podziwiać w Galerii Sztuki Gotyku w Ratuszu Staromiejskim. Ważnym elementem historii kościoła jest postać Anny Wazówny. Królewna urodziła się w 1568 roku w Szwecji jako córka króla Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. Młodość spędziła na nauce języków obcych, teologii i muzyki. W tym czasie przeszła na religię protestancką, co na zawsze wpłynęło na jej życie. Po objęciu tronu przez jej brata, Zygmunta III Wazę, Anna przybyła do Polski, jednak ze względu na swoją wiarę nie była mile widziana na katolickim Wawelu. Została starościną ziemi brodnickiej, później golubskiej. Słynęła z dbałości o swoje włości, zakładała ogrody pełne kwiatów i ziół, z których przygotowywano lekarstwa dla potrzebujących. Anna Wazówna cierpiała na wrodzoną chorobę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.
7: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Zniechęcona atmosferą dworskiego życia, Anna Wazówna znajduje swoją bezpieczną przystań jako starościna w Brodnicy i Golubiu. To właśnie na ten okres przypadają chyba najlepsze lata jej życia. Rozwija swoje pasje, pomaga ludności i zmienia otaczającą ją rzeczywistość. Posłuchajcie Państwo, czego jeszcze dokonała, przebywając w naszej okolicy. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: No właśnie. Wspomniałem o umiłowaniu przez Annę nauki. Podobnie jak brat, była świetnie wykształcona. Biegle władała polskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Korespondowała z mędrcami ówczesnego świata i sama rozwijała swoje pasje w kierunku zielarstwa, ogrodnictwa, medycyny, a także religii, teologii i historii. Nuncjusz papieski, który miał z nią kontakt w Krakowie, donosił do Rzymu, że polski król ma przy sobie siostrę, której rozsądek przewyższa jego. Była najmądrzejszą kobietą w Polsce, podkreślał szwedzki historyk Herman Lindqvist. Została uznana przez Uniwersytet Jagielloński za królową botaniki polskiej. Zainteresowanie zielarstwem i medycyną według niektórych naukowców mogło wynikać z jej problemów zdrowotnych. Badania szkieletu wykazały, że podobnie jak jej matka Katarzyna Jagiellonka, tak i Anna cierpiała na skoliozę, miała poważnie zdeformowany kręgosłup, wrodzone wgniecenie podstawy czaszki i przodozgryz. Rozpoczęła uprawę roślin rzadkich, takich jak chociażby tytoń, którego nasiona otrzymała od brata, a ten dostał je od tureckich posłów. Tytoń w owym czasie uchodził za roślinę leczniczą, a jedna z legend mówi, że jego mniej medyczne właściwości zostały odkryte całkiem przypadkowo. Co ciekawe, to tytoniowe dziedzictwo Anny Wazówny pamiętam także ze swojego dzieciństwa. Były to plantacje i suszarnie w okolicach Golubia Dobrzynia. Widziałem je w drodze chociażby na wakacje do babci. Ale to nie wszystko. Anna Wazówna nie szczędziła grosza na wsparcie nauki. Poświęciła część własnych klejnotów, by umożliwić w 1613 roku publikację pierwszego polskiego zielnika autorstwa Szymona Syreniusza. Syreniusz był przyrodnikiem i lekarzem, profesorem Akademii Krakowskiej. Jego księga zawiera opisy i rysunku 765 roślin leczniczych oraz recepty ich zastosowania. Mam nadzieję, że uważnie Państwo słuchacie, o jak niesamowitej osobie rozmawiamy, a gwarantuję, że muszę wybierać niektóre wątki z jej życiorysu. W kolejnym odcinku zawitamy ponownie do Torunia.
1: To jest Radio Gra.
0: W 1623 roku król Zygmunt III Waza wybrał się w podróż do Gdańska. Powodem były przygotowania do wojny ze szwedzkim królem Gustawem Adolfem. Już wiosną monarcha rozkazał rekwirować na swoje potrzeby statki stojące w gdańskim porcie, a z innych zabierać co trzeciego marynarza do służby. Podczas podróży odwiedził także siostrę na zamku w Golubiu. Pamiątką po tej wizycie jest dzwon, który znajduje się na wieży kościoła w Golubiu. Do dzisiaj jest trzecim co do wielkości w Polsce wśród zabytkowych dzwonów. Następnie król udał się do Torunia. Królewski orszak pojawił się w mieście 17 maja i jak notują kronikarze, towarzyszyła im wielka niepogoda. Anna Wazówna dojechała do brata nieco później, z Brodnicy. Ich wspólna wizyta trwała w naszym mieście do 22 maja i miała również całkiem bogaty program. Do niego zaliczało się m.in. zwiedzanie miasta. Wiemy na pewno, że na trasie wycieczki była również wizyta w nieistniejącym dzisiaj klasztorze sióstr benedyktynek, które rodzina królewska zwiedzała osobno. Być może dało sobie tutaj znać napięcia związane z wyznaniem Anny Wazówny i jej aktywnością polityczną. Posłuchajcie Państwo, jak niewielki fragment kroniki opisuje właśnie ten moment.
1: To jest Radio Gra.
0: Nawiedzała też klasztor siostra królewska Anna, królewna szwedzka. Nie pozwolono chodzić po klasztorze, iż heretyczka. Przeszkodziła też w fundacji klasztoru Nowego Panińskiego w Brodnicy. No cóż, może niektóre punkty programu nie były zbyt żywiołowe, ale na pewno pożegnanie królewskiego orszaku było konkretne. Nie mamy pewności, czy oglądała je królewna, warto jednak wspomnieć, że podczas pokazu fajerwerków zapaliła się stodoła za bramą świętej Katarzyny, to okolice dzisiejszego kościoła garnizonowego, a podczas wiwatów armatnich zginął czeladnik. No można powiedzieć, że epicko i tragicznie zarazem. To tyle jeśli chodzi o oficjalne źródła i wizyty w Toruniu za życia królewny, do których dotarłem. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie bywała w Toruniu częściej. Dlaczego? Miasto było oddalone maksymalnie około dzień drogi konno z Golubia czy Brodnicy. Toruń w tym czasie był również centrum protestanckiego życia duchowego i intelektualnego. Zakładam więc, że w poszukiwaniach inspirujących rozmówców Anna Wazówna mogła tu wizytować wcześniej i o wiele częściej. Kto wie, być może historia jeszcze nas zaskoczy. Tymczasem zapraszam do kolejnego etapu naszej wyprawy.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest Radio Gra.

0: Wiemy, że Anna Wazówna pojawiła się w Toruniu w swoim życiu przynajmniej 3 razy. Możemy założyć, że tych wizyt mogło być znacznie więcej. Powodem było umiłowanie nauki, chęć spotkania ciekawych rozmówców, których w centrum ewangelickiego Torunia na pewno nie brakowało. Zresztą sami jezuici, którzy w tym czasie prowadzili w Toruniu aktywność kontrreformacyjną, z uwagi na nasycenie intelektualne miasta, nazywają Toruń Atenami. Ciekawe, ale to opowieść na inny czas. Dziś zabieram Państwa ostatnią podróż Anny Wazówny do Torunia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu, zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: Ostatnia podróż. Długa i wyboista, momentami wręcz nieprawdopodobna. Królewna zmarła 6 lutego 1625 roku w Brodnicy. Na oficjalny pogrzeb czekano jednak bardzo długo, bo aż do 1636 roku. Dlaczego? Powodem było wyznanie. Pochówkiem po śmierci króla zajął się nowy monarcha, ukochany bratanek Władysław IV Waza. Jako miejsce wiecznego spoczynku dla cioci wybrał Toruń. Nieprzypadkowo. Dlaczego tak? Czemu nie Wawel? No właśnie, jak wspomniałem, na taki obrót spraw miało wpływ wyznanie. Ukochany bratanek Władysław IV Waza wskazał na protestancki w tamtym czasie kościół Najświętszej Marii Panny jako godne miejsce jej ostatniego spoczynku. W tym celu przygotowano wcześniej specjalne mauzoleum i sarkofag. To istne dzieło sztuki wykonane z marmuru i alabastru. Pełne symboliki i powagi wobec osoby, której dotyczy. Pogrzeb odbył się 16 lipca 1636 roku i był swoistą mobilizacją dla środowisk ewangelickich w całym kraju. W kondukcie, który przeszedł ulicami Torunia, wzięło udział około 1000 osób, w tym setka pastorów, rajcy, mieszczanie oraz przedstawiciele najwybitniejszych protestanckich rodów Rzeczpospolitej. W tym książę Radziwiłł, który reprezentował króla, bo ten nie dostał zgody na udział w protestanckich obchodach. Mówiąc o pogrzebie, dochodzimy do sedna moich słów z pierwszej audycji. Jak wspomniałem, królewna miała 3 pogrzeby. Podsumujmy zatem. Pierwszy pochówek, Brodnica, 1625 rok. Następnie długi czas oczekiwania związany z wyznaniem, kłopotem pozyskaniem zgód i tak dalej. Uroczysty pogrzeb z udziałem oficjali, drugi, odbywa się w 1636 roku, a trzeci odbył się pod koniec XX wieku, dokładnie w 1995 roku, kiedy po długich badaniach potwierdzono wiele nieznanych dotąd faktów i z należną czcią kolejny i pewnie ostatni raz pochowano królewnę szwedzką Annę Wazównę. 4 razy próbowano ją wydać za mąż, ale nic z tego nie wyszło. Zostańcie Państwo z nami. W kolejnym odcinku opowiem, co do dziś pozostawiła nam Anna Wazówna.
1: To jest Radio Gra.
0: Zobaczcie Państwo, co za paradoks. Choć królewna bywała w Toruniu przejazdem, to została tutaj na zawsze. Podobnie jak pamięć o niej, którą po śmierci kultywował bratanek Władysław IV Waza, odwiedzając miasto i grób. Patrząc jednak z lotu ptaka na jej życie, tam gdzie się pojawiała, dokonywała istotnych zmian. Zobaczcie Państwo, jako szara eminencja króla miała wpływ na najważniejsze decyzje brata, jej aktywność gospodarcza przemieniła rezydencję w Golubiu i Brodnicy, intelektualne pasje przemieniły niejedno życie w okolicy oraz całe pokolenia dzięki nowej botanicznej wiedzy. Zmieniła także Toruń, czyniąc go ważnym miejscem na monarszym szlaku, a dziś obowiązkowym miejscem wizytacji dla turystów. Co dziś oprócz grobowca odnajdziemy w Toruniu i jest związane z Anną Wazówną? Niestety niewiele. Natomiast w regionie wygląda to dość interesująco. Otóż Anna Wazówna ma swoją ulicę w miejscowości Zamek Bierzgłoski. Oczywiście w Golubiu Dobrzyniu również. W tym mieście patronuje także szkole, a według legendy jej duch pojawia się również na zamku. Na pewno możecie go spotkać w noc sylwestrową. Brodniczanie mają park jej imienia, pomnik, a także pałac i mural. Do dziś jej duch również się tu pojawia. W księżycowe noce możecie zobaczyć go na balkonie pałacu, a czasami na szczycie wieży Zamku Krzyżackiego. Warszawa. Do 1944 roku znajdowała się tam protestancka szkoła dla dziewcząt jej imienia. Po wojnie dla jej upamiętnienia symbolizuje ją swoisty monument. I tym razem zachęcam Państwa do wycieczek w teren na własną rękę. Być może spotkamy się na szlaku. Pozdrawiam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Działania wywiadowcze od zawsze pobudzają wyobraźnię. W poprzednich audycjach opowiadałem o tym, jak tajni agenci, działając w cieniu, potrafili przesądzać o losach bitew i całych kampanii. Dziś idziemy dalej tym tropem. Zabieram Państwa do średniowiecznego Torunia, miasta, które także miało swoje sekrety wywiadowcze, intrygi, a jedna z nich dotyczyła polskiego króla. Zapraszam na kolejną radiową podróż. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Wizerunek głowy państwa wiele mówi o nim samym. Dyplomaci doskonale zdają sobie sprawę z siły gestów, słów, a nawet stroju czy zachowania. Wszystko to może wzmocnić lub osłabić pozycję przy negocjacyjnym stole. Pożądana i zapewne starannie zaplanowana przez mistrza Krzyżackiego wizyta króla Władysława Jagiełły w Toruniu, do której doszło po zakończonych sukcesem negocjacjach z Krzyżakami w Raciążku w 1404 roku, nie zapowiadała skandalu. A jednak, podczas uroczystego przejazdu króla przez Toruń wydarzyło się coś bardzo nieoczekiwanego. Z jednego z domów kobieta wylała na głowę monarchy wiadro pomyj. Tak, dobrze Państwo słyszycie. Polski król na oczach setek mieszkańców, krzyżackich notabli, został oblany nieczystościami. Pamiętajmy, że średniowieczne ulice były pełne brudu. Nieczystości trafiały po prostu na bruk lub, jak w tym przypadku, na głowy przechodniów i nie byłoby w tym nic dziwnego. No, chyba że jest się królem. Ten incydent mógł zakończyć się tragicznie. Kobieta, która dopuściła się tego czynu, została natychmiast skazana na śmierć przez utopienie. Jednak Jagiełło postanowił inaczej rozegrać tę sytuację. Nie uniósł się dumą czy emocją. Darował kobiecie życie, a ten gest odczytano jako przejaw mądrości i wielkoduszności. Choć mogło to być niefortunne zdarzenie, przypadek, warto się nad tym głębiej zastanowić. Pochód musiał być długi, uroczysty, głośny, a orszak liczny. Jednak to właśnie w chwili przejazdu króla doszło do tego poniżającego aktu. Jan Długosz zanotował w swojej kronice. Wielu jednak utrzymywało, że kobieta ta z namowy krzyżaków i umyślnie wylała te pomyje dla znieważenia króla, gdy trudno przypuścić, aby w tak licznym orszaku, który kroczył z przodu i obok króla i wielkiego mistrza, nie na nikogo innego ta brudna smuga trafiła, ale właśnie przypadkiem na króla Władysława. Czy zatem był to nieszczęśliwy wypadek? A może kobieta była narzędziem w rękach intrygantów? Przecież udane rokowania w Raciążku i jako taka normalizacja stosunków z zakonem nie musiała być przecież wszystkim na rękę. Chyba nie ma co snuć sensacji. Samo zdarzenie pokazuje, że choć mógł być to naprawdę wypadek, to jak wyrafinowaną bronią może być prowokacja, jak umiejętnie można ją obrócić w swój atut. W tej historii zwróćcie właśnie uwagę na zachowanie Jagiełły. Mądrość, którą pokazał w Toruniu, ujawni ponownie kilka lat później, w 1410 roku na polach Grunwaldu. Gdy krzyżackie poselstwo z butą i pogardą oferuje mu dwa nagie miecze, próbując wytrącić z równowagi, Jagiełło odpowie spokojem, powściągliwością i wygra. No właśnie, Grunwald. Ale czy bitwa pod Grunwaldem także była poprzedzana działaniami agentów? Czy wywiadowcy i spiskowcy związani z Toruniem mieli wpływ na jej przebieg? O tym opowiem Państwu już w kolejnej audycji. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: We wrześniu 1939 roku nieba nad Toruniem strzegły myśliwce z eskadr stacjonującego tu jeszcze niedawno 4. Pułku Lotniczego. Któż mógłby przypuszczać, że walna rozprawa dla polskich lotników zawiera tak bardzo interesujący epizod w biografii polskiego asa przestworzy Stanisława Skalskiego. Ta historia rozegrała się w oddalonej o około 20 km od Torunia wsi Pędzewo. Zapraszam na szlak toruńskich ciekawostek. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Jeszcze nie tak dawno opowiadałem o ciekawostkach toruńskiego lotniska. Obiecałem wtedy, że wrócimy jeszcze do lotniczych historii związanych z naszym miastem. Ta dotyczy Stanisława Skalskiego, polskiego asa przestworzy, którego szlak bojowy zaczynał się w Toruniu. W sierpniu 1939 roku 4. Pułk Lotniczy został rozformowany, a poszczególne eskadry przydzielone do dyspozycji Armii Pomorze i Modlin. Rozproszenie miało pomóc jednostkom oraz utrudnić działanie wroga. Bohater naszej opowieści latał w 142. eskadrze, która podczas kampanii wrześniowej walczyła w składzie Armii Pomorze. 30 sierpnia samoloty zostały przeniesione na lotnisko polowe we wsi Lipie, niedaleko Gniewkowa, skąd miały rozpocząć się bojowy szlak Stanisława Skalskiego. Tak pożegnanie z Toruniem zostało opisane we wspomnieniach, które zostały częściowo opublikowane w jednym z magazynów. Ożywiło się lotnisko. Ciszą przerwał warkot silników. Z krzaków wysunęły się zgrabne sylwetki jedenastek, a z lasu pękate karasie. Samoloty opuszczały swą macierzystą bazę, szły w pole, by już nigdy tu nie wrócić. Dywizjon myśliwski, ustawiając się kluczami, odlatywał pierwszy. Trójka za trójką znikała poza budynkami miasta, kierując się na zachód. Przeleciałem tuż nad wspaniałym parkiem bydgoskiego przedmieścia, wpadłem na otwartą przestrzeń i przeciąłem Wisłę koło mostu, rzucając ostatnie spojrzenie na Toruń. Po 20 minutach lądowaliśmy na polowym lotnisku pokrytym miękkim kobiercem koniczyny. Maszyny zostały zamaskowane między drzewami przebiegającej obok starej i nieużywanej drogi. W krótkim czasie wykopano stanowiska dla obrony przeciwlotniczej lotniska, w których zajęła miejsca obsługa uzbrojona w stare działka Hodgkins. Dywizjon w dalszym ciągu pozostawał w alarmie. Zamieszkaliśmy w miejscowej szkole, a obsługa rozlokowała się w pobliskich domkach i stodołach. Od tej chwili naszą żywicielką stała się kuchnia polowa, samochód radiowy, gdzie mieściło się stanowisko dowodzenia dowódcy dywizjonu, oficera taktycznego i radiowego stanął między maszynami obu eskadr w miejscu najbardziej widocznym dla załóg będących w alarmie. Jako sygnał alarmowy ustalono wystrzelenie zielonej rakiety. Szczegóły zadania miano przekazywać przez radio już po starcie. Tekst był częściowo zaszyfrowany. Własne samoloty otrzymały kryptonim pszczoły. Wyrwani ze snu rozpoczęli lot drużyny. Było to około 1 września na godzinę 15 przed rozpoczęciem ataku na Polskę. Już w pierwszych godzinach walk Stanisław Skalski miał okazję do wykorzystania wojennego kunsztu. Około południa wspólnie z innymi załogami ruszyli w pogoń za rozpoznawczym DO-17. Chodzi o samolot bombowo-rozpoznawczy Dornier 17. Niestety szybkość i pułap ograniczyły pościg do krótkiej wymiany ognia, ale to był dopiero początek. Kolejny start około 15.30. W niebo wyrusza patrol na spotkanie z następnym Dornierem 17. Niestety. I tym razem uchodzi, ale chwilę później pojawił się kolejny intruz. Skalski tak wspominał ten moment. Po wyjściu z chmur nad Wisłą w kierunku północ zobaczyłem około 300 metrów niżej Hensla 126. Natychmiast przez radio podałem inny kurs, jednocześnie atakując z tyłu od góry. W tym samym czasie jako pierwszy wjechał mu na plecy porucznik Pisarek i świętej pamięci kapral Mielczyński, strzelając w przelocie. Następnie ja z podporucznikiem Pniakiem trzymaliśmy go aż do zderzenia z ziemią. Nieprzyjaciel bronił się ostrzałem obserwatora oraz ucieczką do ziemi. Ogień nieprzyjaciela był niecelny. Przerażony Hensl runął w kierunku ziemi. Pilot zdołał opanować go na tyle, że zarył i odwrócił się podwoziem ku górze. Zaraz za rozbitkami wylądował Skalski. Wybiegł spodziewając się rannych lub zabitych, ale samolot był pusty. Pierwszego pilota znalazł jakieś 15 metrów od wraku. Zaczął opatrywać jego przestrzelony bark. Polecił gapiom szukać drugiego. Znalazł się w pobliskich krzakach. Krzycząc halt, sięgnął do kabury, ale no właśnie. Jego pistolet został na lotnisku, kiedy podczas ćwiczeń strzeleckich ogłoszono alarm. Do zatrzymania jeńca użył papierośnicy, która najwidoczniej skutecznie imitowała broń. wezwał pomoc. Piloci jako jeńcy zostali odstawieni do nieopanowanego jeszcze wtedy Torunia. Czy ta historia mogłaby się zakończyć tak po prostu? Nie w tej audycji. Losy Stanisława Skalskiego to fascynująca lekcja historii, ale i człowieczeństwa. Ten podtoruński epizod miał swój finał w latach 90. XX wieku w Niemczech. Zbliżające się obchody 45. rocznicy zakończenia wojny już w 1988 roku zmotywowały Skalskiego, żeby odszukać zestrzelonych pilotów. Udało się. W 1990 roku doszło do spotkania generała brygady Stanisława Skalskiego z pułkownikiem Friedrichem Wimmerem oraz bratem bliźniakiem obserwatora porucznika Siegfrieda von Heimana, który nie doczekał już tej chwili. Panowie podali sobie dłoni, podziękowali za udzieloną pomoc, a potem porozmawiali o wojennych losach. Ta historia pokazuje, że życie pisze różne scenariusze, czasami tak nieprawdopodobne, że koniecznie trzeba o nich opowiedzieć. Dziękuję, że byli Państwo ze mną. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia wkrótce.
1: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Jedną z najpiękniejszych kart dziejów Torunia jest historia oficerskiej szkoły marynarki wojennej. Kolejne egzotyczne, a czasem wręcz nieprawdopodobne strony zostały napisane przez los jej absolwentów. W dzisiejszej audycji będzie o jednym z nich. Wypływamy na szerokie wody, żeby odkryć historię kapitana, a może Real Admiral, Józefa Bartosika. Zapraszam. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Postzaborowa rzeczywistość ubogacona przez chaos I wojny światowej była sporym wyzwaniem dla niepodległego po 123 latach kraju na mapie Europy, jakim była Polska. Nie zagłębiając się w szczegóły, nie mieliśmy niczego, materialnie na pewno, ale ambicji, zapału, energii, motywacji na pewno było pod dostatkiem. Nie inaczej było z siłami zbrojnymi. Budowaliśmy wszystko od nowa, również marynarkę wojenną, a na pewno jej kadry. Ulepienie do jednej konsystencji kandydatów z różnych zaborów, kształconych w różnych szkołach wojskowych, to był jak Erasmus, tylko na własnym podwórku. Oprócz teorii i praktyki należało zaszczepić także ideę, podpalić patriotyzm, aby ten objawiał się podczas oficjalnych wizyt absolwentów oficerskiej szkoły marynarki wojennej, która funkcjonowała w naszym mieście. W innej audycji dowiecie się Państwo, jak i dlaczego zlokalizowano ją nad Wisłą, prawie 200 km od Bałtyku. Dodam tylko, że była to szkoła elitarna. Do tej właśnie elitarnej grupy dołącza Józef Bartosik, urodzony w 1917 roku w Topoli Wielkiej, nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego. Do szkoły przyszłych wilków morskich dostaje się w wieku 18 lat. Musiał być naprawdę dobry, bo wymagającą edukację kończył w październiku 1938 roku z pierwszą lokatą. Co to znaczy wymagająca? Nie było niczego. Wiele podstawowych narzędzi do nauki kadeci pozyskiwali sami. Tu nie ściągano. Wykładowca mógł wyjść w czasie egzaminu z sali. Oszustów karał sąd koleżeński. Ci ludzie wiedzieli, po co tu są i że niedociągnięcia w nauce mogą kosztować życie ich podkomendnych. Wojna została go podczas rejsu szkolnego na ORP Iskra w Maroko. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii objął stanowisko drugiego oficera artylerii na ORP Błyskawica. Następnie to samo stanowisko na ORP Garaland. Rejony operacyjne od Morza Śródziemnego po wody arktyczne. Czy powąchał prochu? Aż za bardzo. Ale trudy nauki nie poszły nadaremnie. Za swoje wojenne dokonania już w 1942 roku został odznaczony wysokim brytyjskim medalem oraz krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari. To dwa z najwyższych i najbardziej prestiżowych oznaczeń bojowych, jakie mógł otrzymać oficer marynarki wojennej. W 1946 roku wydał w Londynie książkę Wierny Okręt. Planował powrót do kraju, ale z tej deklaracji się wycofał. Zaproponowano mu służbę w Royal Navy jako jednemu z trzech polskich oficerów. Po ukończeniu odpowiednich szkoleń objął nowy kurs w swojej oficerskiej karierze. Służba Józefa Bartosika w Royal Navy rozpoczęła się w 1948 roku. Była pasmem błyskawicznych awansów i prestiżowych przydziałów łączących dowodzenie liniowe z pracą sztabową na najwyższym szczeblu. Jako doświadczony oficer szybko piął się w hierarchii, dowodząc m.in. HMS Comus na Dalekim Wschodzie, 5. Eskadrą Fregat oraz nowoczesnym niszczycielem rakietowym HSM London. Jego kompetencje operacyjne potwierdzały liczne stanowiska w admiralicji, w tym funkcja zastępcy dyrektora Wydziału Operacyjnego, co ostatecznie zaowocowało awansem na stopień kontradmirała w 1966 roku i objęciem stanowiska szefa sztabu operacyjnego. Karierę tę unikalną w skali brytyjskiej floty dla oficera obcego pochodzenia zakończyło przejściem do rezerwy w 1968 roku. Przejście do rezerwy dla człowieka z takim kapitałem wiedzy nie było tylko biernym trwaniem. Działał jako dyrektor połączonych organizacji europejskich Australia, New Zealand, Europa Container Service w latach 1969-1981. W 1981 roku postanowił już przejść na emeryturę. Ten życiorys w zasadzie nie potrzebuje scenarzysty. To takie autentyczne świadectwo pracowitości, ambicji, patriotyzmu oraz ciągłego rozwoju nawet pod obcą banderą. Pomyślcie Państwo, kim musiał być, skoro dostąpił takich zaszczytów we flocie państwa, które zbudowało swoją potęgę dzięki podbojom morskim. Jedyny kontradmirał w Royal Navy, absolwent szkoły podchorążych marynarki wojennej w Toruniu. Józef Bartosik. Dziękuję za uwagę. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio